Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

korek z forsą. Oni czują samotność, ja nie czuję już nic.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: bo międzyzdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
4: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Hulajnogi elektryczne, a także rowery elektryczne to dobrodziejstwo, z którego korzystamy na co dzień, aczkolwiek sprawiamy też sporo kłopotów pieszym. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek poruszymy problem hulajnóg elektrycznych, a także rowerów elektrycznych. Ze mną w studiu Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie.
11: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
10: Dobrodziejstwo czy raczej przekleństwo z perspektywy policjantów?
11: Panie redaktorze, jest ich coraz więcej na naszych drogach, coraz więcej na terenie naszego miasta i w ogóle w kraju. I stąd pojawił się między innymi właśnie pomysł ze strony ustawodawców, żeby wprowadzić pewne ograniczenia związane z poruszaniem się na tych wszystkich jednośladach.
10: Hulajnogi elektryczne. Od jakiego wieku możemy dać dziecku hulajnogę elektryczną i w co wyposażyć dziecko przy okazji? Bo te przepisy były zmienione, one weszły niedawno w życie.
11: Od marca tego roku wprowadzone zostały nowe zasady i wszystkie dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą same po drogach publicznych poruszać się tymi hulajnogami. One mogą jeździć na hulajnogach, ale w strefach zamieszkania, na terenach prywatnych, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Jeszcze raz podkreślam, powyżej 13 roku życia mogą się poruszać, ale zasada jest taka, żeby się poruszały tą hulajnogą elektryczną, muszą mieć uprawnienia, a w ich przypadku, w przypadku 13-latków, to jest karta rowerowa. I w tym momencie zachęcamy wszystkich rodziców do tego, żeby nalegały i żeby namawiały swoje dzieci i przypilnowały dzieciaki, żeby te karty rowerowe w szkołach robiły. Bo mamy sygnały ze szkół naszych podstawowych tutaj z Ostródy, że nie wszystkie dzieci te karty rowerowe robią.
10: A egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole?
11: Egzaminy są przeprowadzane w każdej szkole, egzaminują nauczyciele. Czasami zdarza się tak, że my jako policjanci naszej ostródzkiej komendy, policjanci ruchu drogowego są zapraszani na takie egzaminy. Panie redaktorze, jeżeli uczeń ma zrobioną kartę rowerową, zdał egzamin, to znaczy, że poznał przepisy ruchu drogowego i my też mamy podstawę do tego, że jeżeli on wyjedzie na tą drogę, to on zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
10: No dobra, a jak jest z tymi sławetnymi kaskami? Powinni posiadać ten kask?
11: Od czerwca tego roku wszedł taki przepis, który mówi o tym, że wszystkie dzieci, cała młodzież do 16 roku życia musi mieć kaski na głowie. Ja też przypominam, że ten kask ma być odpowiednio dopasowany. On ma być zabezpieczony, on ma być zamknięty, tak? dopasowane do odpowiedniego wieku. Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, bo przy jakimkolwiek upadku, przy jakiejkolwiek kolizji, zdarzeniu, chronimy głowę, chronimy nasze dziecko. Ma być przede wszystkim bezpiecznie. Respektujemy tą zasadę. Patrole ruchu drogowego, wszyscy policjanci dzielnicowi są nastawieni na to, żebyśmy pilnowali nasze dzieci, żeby one jeździły w kaskach.
10: Patrol zatrzymuje małoletniego bez kasku, niezależnie czy jest to hulajnoga elektryczna, czy tradycyjny rower, albo tradycyjna hulajnoga, małoletni nie ma tego kasku. I co wtedy?
11: To jest wykroczenie w ruchu drogowym. Policjanci, tak jak za każde wykroczenie, mogą pouczyć, ale ustawodawca też dał nam ten manewr i przepis taki, że możemy nałożyć mandat. Mandat jest w wysokości 100 zł i ten mandat jest nakładany na opiekuna bądź rodzica, opiekuna prawnego dziecka.
10: No to teraz przejdźmy do tego, z jaką prędkością my się tą hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać, bo się okazuje, że nawet jak mamy blokadę na hulajnodze elektrycznej i wszystko jest ok, no to nie możemy wcisnąć gazu do dechy.
11: Jeżeli chodzi o te hulajnogi elektryczne, to apel też do wszystkich rodziców w tym momencie. Zwracajcie, kochani, uwagę na to, jakie te hulajnogi kupujecie swoim dzieciom i przypominamy i zawsze będziemy przypominali, że hulajnogą elektryczną poruszamy się z prędkością tylko i wyłącznie do 20 km na godzinę. Z tym, że zasada też jest taka, 20 km na godzinę możemy się z taką prędkością poruszać po jezdni, możemy się poruszać po drodze dla rowerów, po ścieżce rowerowej, tak, ale nie na przykład po chodniku. Musimy zapamiętać, że chodnik jest głównie przeznaczony dla pieszych. Jeżeli nie ma tej drogi dla rowerów, jeżeli nie poruszamy się drogą, jak poruszamy się chodnikiem, to tylko i wyłącznie z prędkością pieszego, ustępując mu we wszystkich manewrach, które on na tym chodniku wykonuje. Prędkość pieszego jest założona, to jest taka prędkość 5, 6 do 7 km na godzinę. Czy ten pieszy jest na chodniku, czy nie ma go na chodniku? Hulajnogą elektryczną tylko i wyłącznie z prędkością do 7 km na godzinę po chodniku. A jeżeli chodzi o drogę, ja nie wiem, czy to jest zasada, która dotyczy wszystkich i przypominamy zawsze i dorosłym, i dzieciom, możemy jechać hulajnogą elektryczną po drodze, ale pod warunkiem, że prędkość dopuszczalna na tej drodze jest do 30 km na godzinę i nie więcej.
10: Jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej, a ja sam widziałem, jak jeden z mieszkańców jechał hulajnogą elektryczną po dawnej 16 w stronę Tyrowa. Akurat ci użytkownicy, wychodzi na to, złamali przepisy.
11: Złamali przepisy, to często wynika też z niewiedzy, panie redaktorze. My teraz od początku roku odwiedzamy wywiadówki i rozmawiamy z rodzicami i otwieramy im oczy też na pewne przepisy i nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tą hulajnogą naprawdę nie można wjechać wszędzie. Mówimy o hulajnodze elektrycznej. Mieliśmy takie przypadki, że pan poruszał się urządzeniem transportu osobistego po Esce, hulajnogą, rowerem. Czasami zdarzają się takie sytuacje, bo ktoś pomylił zjazdy, bo ktoś nie wiedział. Jesteśmy od tego, żeby przypominać, żeby czasami też i respektować te prawo. Różne sytuacje są. Czasami są takie sytuacje, że policjanci pouczają, czasami nakładają mandaty. No, nam zawsze będzie zależało na tym, żeby było bezpiecznie. Hulajnoga przeznaczona jest, czy to zwykła, czy elektryczna, do przewożenia tylko i wyłącznie jednej osoby. Tam nie ma miejsca na drugą osobę, tam nie ma miejsca na przewożenie jakiegokolwiek bagażu.
10: Przejdźmy teraz do rowerów elektrycznych. Sam sporo chodzę ostatnio. No właśnie, byłem zdziwiony, że rower jest za mną na wiadukcie w Ostródzie i nagle ten rower był obok mnie. Okazało się, że to rower elektryczny. Przepisy też regulują poruszanie się takimi pojazdami.
11: Przepisy, tak jak w przypadku i hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych, my musimy pamiętać, że rower elektryczny, żeby był traktowany w kategorii roweru elektrycznego, musi być odpowiednio zbudowany i tu przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że taki rower elektryczny, jeżeli przekroczy prędkość 25 km na godzinę, to ten napęd powinien być odłączany. Tak samo w przypadku hulajnóg elektrycznych. Jeżeli my będziemy osiągali większą prędkość niż 20 km na godzinę, to my już takiego urządzenia nie traktujemy jako hulajnogę. Tak samo roweru elektrycznego nie będziemy traktowali jako rower, tylko jako motorower bądź motocykl. A tu z kolei, szanowni państwo, musimy pamiętać, że jeżeli to jest motocykl, jeżeli to jest rozpatrywane w kategorii motoroweru, to takie urządzenie powinno być zarejestrowane, takie urządzenie powinno mieć opłaconą polisę OC. A o tym ludzie też nie wiedzą.
10: Czyli tak de facto karta rowerowa na taki pojazd już powiedzmy podrasowany, który osiąga większe prędkości, nie wystarczy też.
11: Karta nie wystarczy, muszą być wtedy odpowiednie prawo jazdy, czy to jest A1, czy to jest AM. My na to też zwracamy uwagę. Podkreślam tylko, że wszystkie osoby do 18 roku życia powinny mieć karty rowerowe, żeby poruszać się tymi jednośladami, czy to hulajnogi elektryczne, czy rowery elektryczne. Powyżej 18 roku życia tak tej karty rowerowej już nie muszą mieć, ale żeby te urządzenia spełniały definicję hulajnogi czy roweru, roweru elektrycznego, muszą spełniać określone warunki. Na przykład taka hulajnoga nie może też być cięższa niż 30 kg. Ona ma też określoną długość, tak? Hulajnoga elektryczna nie może mieć siodełka. Jeżeli spełnia jeden z tych warunków, czy to osiąga większe prędkości, czy to ma siodełko, to już jest określana w kategorii nie hulajnogi elektrycznej, ale może być spełniać warunki motoroweru, a tak jak już powiedziałam, wtedy musi być zarejestrowana i OC posiadać.
10: No to ja wam teraz zdradzę tajemnicę. Pani oficer zajechała do nas z trasy, bo trwa akcja Bezpieczna Droga do Szkoły i Przedszkola. No i mundurowi odwiedzają szkoły, przedszkola na terenie powiatu ostruckiego po to, żeby zwrócić im uwagę na w ogóle poruszanie się wokół placówek.
11: Cały wrzesień służy nam do tego, żebyśmy odwiedzali i szkoły, i przedszkola, ale w tym roku ze względu na zmianę tych przepisów związanych właśnie z kaskami, przepisami dotyczącymi hulajnóg elektrycznych, odwiedzamy też wywiadówki i rozmawiamy z rodzicami. Przypominamy im, że te kaski muszą być, jak ma wyglądać hulajnoga, jak ma wyglądać ta droga do szkoły, bo mamy aurę, która sprzyja nam do tego, żeby poruszać się tymi hulajnogami, rowerami. Przypominamy rodzicom o tym wszystkim, bo to na nas, na rodzicach, spoczywa taki obowiązek, jak zakup chociażby kasku. A jeżeli chodzi o te wszystkie lekcje, tak, dzisiaj między innymi byłyśmy zespołem prasowym w przedszkolu w Starych Jabłonkach i te spotkania są bardzo przyjemne. Wiele dzieci dopiero odkrywa w ogóle, jak wygląda policjant. Bardzo dużo rzeczy możemy się od nich dowiedzieć. Wychodzimy z założenia, że profilaktyka jest bardzo ważna i te wszystkie lekcje, nawet z tymi najmłodszymi, będą nam służyły do tego, żeby na tych drogach było bezpiecznie, żeby ta droga do szkoły wyglądała w sposób prawidłowy.
10: Te znaki i pasy takie mobilne to są wasze czy przedszkolne?
11: Różnie to wygląda. Mamy nasze pasy, uczymy się z dziećmi, pokazujemy im i praktykujemy też, jak należy przejść przez te pasy, że najpierw trzeba się zatrzymać. Często maluchy nie wiedzą jeszcze do końca, która to jest ta prawa strona, która lewa, więc lekcje wymagają, przynajmniej z tymi najmłodszymi, dużo naszej kreatywności i zaangażowania, ale zawsze jest pełna satysfakcja, wychodzimy z uśmiechem, bo i dzieci się cieszą i panie nauczycielki i my również, bo to są przyjemne lekcje.
10: Ja widzę te zdjęcia właśnie ze Starych Jabłonek. Dzieciaki dostały mały podarunek, który może je ochronić w drodze ze szkoły, odblaski. Zadbajcie o to, żeby ten odblask był przypięty, czy do tornistra, czy do kurtki nawet, bo to jest mały element, który znacząco zwiększa widoczność na drodze. Ja pamiętam to sławetne zdjęcie udostępniane przez policjantów dziecka, które ma element odblaskowy i które nie ma elementu odblaskowego, że widoczność przy pasach, nawet przy oświetlonej drodze, zmienia się diametralnie.
11: To jest prawda. Te odblaski są bardzo ważne. To, żeby nosić kamizelki odblaskowe. Często te odblaski są teraz na plecakach, wszyte fabrycznie, czy na kurtkach i my zawsze będziemy zachęcali teraz, szczególnie w tej porze jesiennej, kiedy dzień jest krótki, do tego, żeby te odblaski nosić. I bez względu na to, czy to jest młody człowiek, czy to jest osoba dorosła, wyposażamy dzieci w odblaski. Dzisiaj w Starych Jabłonkach te odblaski przywiozła pani pełnomocnik wójta. Także będziemy zawsze zachęcali do tego, bo tak jak pan redaktor powiedział, naprawdę droga i widoczność osoby, która jest, posiada odblask, a taka, która nie ma tego odblasku, jest naprawdę bardzo różna.
10: Także pamiętajcie, rodzice, jeśli wyposażacie dziecko w hulajnogę elektryczną, czy w jakikolwiek środek transportu, to w pakiecie powinno dziecko mieć też kask.
12: Zmieniamy temat. Karol Gierwic, dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Ostródzie.
10: Panie dyrektorze, znajdujemy się w budynku przy ulicy Kościuszki i to jest nowość, bo dotychczas spotykaliśmy się przy Placu Tysiąclecia w Ostródzie. Budynek, stara kamienica, nie nadający się do użytku, natomiast ruchy, powiedzmy, ostródzkie, to znaczy rozbudowa tak zwanej dużej czwórki, spowodowały, że ten budynek przy ulicy Kościuszki 14 opustoszał, no i szkoła muzyczna się przeprowadziła. Jak wrażenia?
12: No pięknie, pięknie, można powiedzieć, nowy rok, nowy my. Nowy budynek, nowe możliwości, większe klasy, możliwość większych działań już w miejscu, gdzie jest szkoła, możliwość organizacji mniejszych koncertów. Tutaj od razu chciałbym skorzystać z czasu antenowego i podziękować bardzo panu burmistrzowi, organowi prowadzącemu, panu Krzysztofowi Chmielewskiemu, pani Karolinie Rybarkiewicz, Marcie Burzyckiej, oczywiście za te tutaj działania na rzecz zmiany lokalizacji, bo to są naprawdę dla nas nowe możliwości i przede wszystkim dalszy rozwój. Do tego jeszcze korzystając, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do przeprowadzki, bo to wielka akcja, za którą serdecznie jako dyrektor dziękuję. Już z tego miejsca chciałbym zaprosić na koncert 21 października. Będzie to koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Międzynarodowego Dnia Muzyki oraz ślubowania klas pierwszych. Jeszcze w zamku, ale mam nadzieję, że otworzymy się, mówię, jakieś mini recitale, mini koncerty u nas w szkole, więc proszę śledzić nas, naszą stronę Facebook.
10: Jeszcze w sali reprezentacyjnej zamku, ale będziemy czekać na pierwszy koncert przy ulicy Kościuszki 14.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu legenda. Włodzimierz Narewski, witam serdecznie.
15: Witam serdecznie, ale chyba nie legenda.
10: Jak nie legenda? Włodku, przepraszam, no też słuchacze, ale ja do Włodka mam sentyment, bo mój syn trenował judo ponad 2 lata. Włodku, legenda, bo 50 lat judo w Ostródzie. To jest główny wątek naszej dzisiejszej rozmowy. Oprócz tego, że 50 lat judo w Ostródzie, no to też klub Shizoku Ostróda świętuje 30-lecie. A ja pamiętam, jak ty powtarzałeś wszystkim swoim uczniom i rodzicom, że Shizoku to znaczy rodzina.
15: Shizoku znaczy rodzina, tak. Czy jeszcze woli ścisłości tylko powiem, że ja z judem ostródzkim związany jestem 49 lat,
10: okay.
15: A nie 50, ale chyba najdłużej.
10: To kto ten rok ciągnął judo?
15: To było tak, że z tego, co ja się dowiedziałem, zaczęło się od tego, że byli zawodnicy, którzy jeździli do Olsztyna. Nie było judo w Ostródzie, trenowali w Gwardii Olsztyn. I jeden z zawodników tam chciał trener, żeby poszedł do szkoły do Olsztyna, tam mieszkał i tam trenował. Nie wyrazili zgody rodzice. Więc ten trener, Jerzy Matracki, przyjechał do Ostródy. No i nie udało mu się przekonać rodziców, żeby poszedł do Olsztyna, więc padło taki pomysł, żeby to w takim razie, jak nie chce przyjść góra do Mahometa, to Mahomet do góry, że może by zrobić judo w Ostródzie, otworzyć sekcję. No i znaleźli człowieka, pana Jana Kopczyńskiego z Zespołu Szkół Zawodowych, który jakby się trochę opiekował, tu załatwił salę w zawodówce. Pan Jurek załatwił maty z Olsztyna, jeździł, prowadził właśnie treningi na początku pan Jerzy Matracki, potem wspólnie z panem Kopczyńskim, potem był pan Wojciech Biesiada, który jak gdyby potem ja byłem jego zawodnikiem, trenerem. Następnie w 80 roku po mistrzostwach już nikt nie przyjeżdżał z trenerów z Olsztyna. Zostałem, jak powiedzmy, ja jako trener, bo ja jeździłem na treningi do Olsztyna i prowadziłem zajęcia w Ostródzie.
10: Dlaczego wybrałeś judo? O to ci nigdy nie pytałem, a to mnie ciekawi.
15: Czy wszyscy mnie to znali w Ostródzie, jak byłem młodszy, jako piłkarza.
10: Czyli co, Sokół Ostróda?
15: Też grałem, byłem w Sokole Ostróda. Nazywali mnie Lubański. Mało tego, miałem iść na Śląsk. Ale mama się nie zgodziła, bo to trzeba było pójść do kopalni, podpisać i tak dalej. A w związku z tym, że nie mogłem tego, a że lubiłem się przewracać, takie, takie powiedzmy sprawy bójkowe, no to akurat jak powstało te judo, że było, no to postanowiłem pójść na judo.
10: Na judo. Włodku, sport czysty, sport piękny, widowiskowy, techniczny. Potem powstało Shizoku, 30 lat klubu. Ja mam takie wspomnienie i w sumie powiedzenie, że Włodzimierz Narewski to 50% mieszkańców tego miasta nauczył przewrotów w przód i w tył. To prawda?
15: No, myślę, że tak by było.
10: Ale dzieciaki rzeczywiście, które przychodzą, to od zawsze miały z tym problem? Czy im głębiej, tym byliśmy bardziej sprawni?
15: Czy,
10: a dzisiaj już tak nie jest.
15: Czy kiedyś byli bardziej sprawni zawodnicy i było łatwiej? Ja ciągle wspominam, że na początku nawet wystarczyło mi 3-4 miesiące przygotować do egzaminu na pierwsze stopnie, gdzie właśnie jest ta umiejętność upadku i tych innych technik. W tej chwili mija rok, chyba nie uczę gorzej, a czasem się zastanawiam, czy mam przystąpić zawodnika do egzaminu. Taka jest różnica. Koordynacja ruchowa leży. Zresztą to wynika z tego, że w szkołach zanikło sprawy takie gimnastyczne, przewroty, nie ma tego. Zanikło i jest tym ogromny problem.
10: Włodku, 50 lat judo w Ostródzie, 30-lecie Shizoku Ostróda. Świętujemy przez 3 dni. To teraz taki krótki program i zaproszenie. Początek 2 października, godzina 17, gala jubileuszowa w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy Kościuszki 22A. To jest dzień, w którym, jeśli kiedykolwiek byliście na zajęciach judo, założyliście judogę, to czujcie się zaproszeni.
15: No oczywiście. Ja zapraszam wszystkich ćwiczących, trenujących sztuki walki judo, nawet z rodzinami. Będzie specjalna prezentacja takiego jakby podsumowania tych 50 lat. Można się zobaczyć, jak się było kiedyś pięknym i młodym i sprawnym. Także zapraszam serdecznie wszystkich na tą galę jubileuszową.
10: No dobra, ale żeby oddać też takiego ducha sportowego, to widzimy się w sobotę, 3 października. Rejs statkiem przystań żeglugi ostrucko-elbląskiej, ale będzie też randori na wesoło w ramach 20. memoriału imienia Waldemara Nalewajko. No to krótka historia też przyjaciela judo.
15: Pan Waldemar Nalewajko był u nas wiceprezesem w klubie. Pamiętam jego nasze ostatnie spotkanie przed wypadkiem, gdzie zginął. Umawialiśmy się na poniedziałek, bo miała być obchodzona rocznica 10-lecia Shizoku. Mieliśmy to dokładnie omówić. Niestety spotkaliśmy się ale w innym miejscu. A w związku z tym, że bardzo pomagał klubowi, był jak gdyby, zresztą pan Waldemar we wszystkich sportach, to ludzi sportu starał się być pomocny. Zapytałem się panią żonę, panią Marię, czy możemy zrobić memoriał jego imienia pamięci. Wyraziła zgodę i tak za rok zrobiliśmy pierwszy memoriał i co roku w tym terminie robimy przy okazji naszego jubileuszu klubowego memoriał jego pamięci, jego imieniem.
10: Ja pamiętam, tylko nie pamiętam, który numer to był tego memoriału. W Rybnie się widzieliśmy, wtedy mój syn walczył.
15: To było prawdopodobnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, to był 17 albo 18.
10: Tak. Tym razem na wesoło, bo chcesz, żeby zawalczyli nawet ci, którzy 40 kilka lat temu.
15: Nawet 50. Tak, no taką jest moim takim marzeniem, pragnieniem, żeby spotkać się z tymi ludźmi z maty z tamtych czasów i oczywiście tutaj też i młodszych, żeby założyli judogę obecności nawet swoich dzieci czy wnuków i trochę sobie tak przypomnieli sobie trochę tego judo, tak nawet sobie trochę powalczyć sobie. No i oczywiście potem będą pamiątkowe medale, myślę, że będzie wesoło.
10: To nie sposób teraz nie wspomnieć też o kolejnych przyjaciołach, panu Stefanie i Bogusławie Orzechowskich. No właśnie, przyjaciele, pani Bogusława też jest lekarzem. Ja pamiętam, na wielu, wielu zawodach też towarzyszyła najmłodszym mieszkańcom Ostródy.
15: Czy tak, mogę powiedzieć, że no, jesteśmy jakby mało, można powiedzieć, piątą wodą po kisielu ze Stefanem, żoną. Znamy się już z czasów przedślizokowym, bo trenowały właśnie najstarszy Janek, trenował jeszcze wtedy, potem Basia, Marysia, Stasiu, potem przyszli już jego Janka dzieci, także Marysi dzieci na treningi, ale rzeczywiście Stefan był pomocny, bo przywoziliśmy maty, jeździliśmy do Łodzi specjalnie i szył nam maty pierwsze. Pani doktor Orzechowska oczywiście pod kątem sportowym, lekarskim nam tu pomagała medycznie, obstawiała nam zawody wszelkiego rodzaju. Zresztą była w zarządzie i obecnie też w zarządzie z wiceprezesem naszego klubu.
10: Także jeśli przyjdziecie na randori na Wesoło, na Grunwaldzką 55, no to tam też obsługa medyczna będzie. Jeśli ktoś tam kontuzji się nabawi, to
15: pani doktor Orzechowska będzie czuwać.
10: No i Włodku, kończymy przed Panem Bogiem, bo msza święta w intencji klubu Shizoku Ostróda w kościele świętego Franciszka przy ulicy Franciszkańskiej 1 w niedzielę o godzinie 10, 4 października. 3 dni obchodów takich ważnych jubileuszy w naszym mieście.
15: Czy ja myślę, że 50 lat to jest historia aż tego miasta, jakby część tego naszego miasta. A jeżeli chodzi o intencje, to nie tylko zawodników Shizoku, ale wszystkich ludzi związanych ze sztukami walk, żyjących i nieżyjących, bo niestety są tacy, a my o nich pamiętamy.
10: Jeśli miałbyś wybrać, wybrałbyś inny sport?
15: Czy wiadomo, w latach młodości to miałem być piłkarzem, ale teraz patrząc na to, chyba nie. Chociaż chciałbym to połączyć takim klasycznym, starodawnym judo, też połączyć z elementami samobrony jiu-jitsu. Ale to jest łączyć się razem.
10: Najmilsze dla ciebie jest to, jak przybiega uczeń, który nawet już nie trenuje, krzyczy trenerze i się przytula.
15: To jest zawsze miłe i sympatyczne i nawet teraz właśnie w związku z tym jubileuszem było mi bardzo miło, gdy dzwonią do mnie byli zawodnicy. Nawet dostałem ostatnio telefon z Irlandii Północnej, że specjalnie przyjedzie na tą galę mój jeden z pierwszych zawodników.
10: My potrafimy dzieci zachęcić dziś do uprawiania sportu, bo przed wejściem na antenę mówiłeś, że też prowadzisz zapisy, ale ten wrzesień to jest taki paskudny miesiąc, bo rodzice trochę obserwują, trochę patrzą, a to judo, a to piłka, a to gdzieś tam siatkówka. Paskudny miesiąc.
15: Czy wybór mają duży w tej chwili w mieście? Dwa, jest to też dlatego pod tym względem, że w szkołach się jeszcze zmieniają plany lekcji i ciężko jest dobrać te dnia i godziny. Ja na razie tak napisałem te dni, wtorek i czwartek, ale będzie możliwość praktycznie ustawienia się pod kątem dzieci, że w każdym dniu tygodnia, także będzie to łatwiejsze. Ale to podejrzewam, że to wszystko ruszy tak bardziej w październiku, gdy już w szkole będzie ustalone, że taki plan lekcji, dzieciaki mają to i wtedy będzie to łatwiejsze.
10: No bo taka też radosna informacja dla wszystkich, którzy chcą trenować judo, a mianowicie macie już swoją taką stałą siedzibę na wypasie, bym powiedział, czyli szkoła podstawowa, dawna szkoła podstawowa numer 4 przy Kościuszki 14. Tam będą odbywały się zajęcia i to, uwaga, nie w piwnicy.
15: Tak, wreszcie awansowaliśmy z piwnicy na parter. Lepsze warunki nam się pojawiły, chociaż nie ukrywam, że ja ciągle marzę o hali mosowskiej. Może to z sentymentu, że tam jeszcze wrócimy. To byłoby dla mnie najpiękniejsze, ale w tej chwili rzeczywiście warunki się nam znacznie poprawiły i dla obserwujących, którzy najpierw przychodzili do piwnicy, to zniechęcało to do zapisywania dzieci.
10: Także Shizoku Ostróda ma nowe miejsce do treningów, a my widzimy się 2 października na gali w hali sportowej przy ulicy Kościuszki 22A. No tak, ale Włodek też ma takie pozdrowienia. No ja nie mogłem nie uwzględnić. Troszkę zdrowie Włodzimierzowi Narewskiemu siadło i korzysta z z rehabilitacji.
15: Tak, panie strasznie pracują nade mną, żebym na tej gali jakoś wyglądał i wystąpił, dlatego chciałbym za pośrednictwem Melo Radio serdecznie podziękować paniom, całego zespołowi działu rehabilitacji i fizjoterapii w Szpitalu Powiatowym w Ostródzie. Serdecznie wam dziękuję za pomoc, za opiekę, za doradztwo i mam nadzieję, że już czuję znaczną poprawę, będę godnie reprezentował nasze miasto na tej gali.
10: Także pamiętajcie, Włodzimierz Narewski i rehabilitantki robią wszystko, żebyśmy spotkali się 2 października na gali, 3 października na Randori, a 4 października na mszy świętej. Włodku, jeszcze raz taki apel, zaproszenie. Jeśli kiedykolwiek ćwiczył, trenował, pomagał budować ten klub, przyjdźcie, będzie wszystkim nam bardzo, bardzo miło.
15: Tak, bardzo was serdecznie zapraszam na te uroczystości, na galę, na Randori, na mszę świętą. Jest takie podsumowanie mojej pracy, ale przede wszystkim to jest praca waszych dzieci, was, którzy trenowaliście ciężkiej pracy, za te wyniki, które osiągaliście i promowaliście Ostródę na arenach Polski i świata. I to trzeba, o tym trzeba pamiętać, bo to jest historia. 50 lat to już jest historia naszego miasta i jeszcze powiedziałem serdecznie was na tą uroczystość zapraszam.
10: Weźcie ze sobą sporo chusteczek, bo tam łzy będą lały się strumieniami, coś czuję, przy okazji prezentacji, którą wyświetli nam Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji na dużym ekranie. Będzie na co popatrzeć, co powspominać. Zapraszamy was serdecznie.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Uwaga kierowcy z Morąga! Od dzisiaj ulica Dworcowa będzie zamknięta i to na całej długości, łącznie ze skrzyżowaniami z ulicami Warmińską i Kolejową. Ulica będzie zamknięta codziennie od 8 do 17. I tak będzie do przyszłego czwartku.
1: Czwartki to ja najbardziej lubię za to, że już jutro piątek. Szykujcie się, bo ja już szykuję trzy szoty dla was na rozgrzewkę dzisiaj i merch do zgarnięcia. Jest już 6:30, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak. No dzień dobry, hej!

Thomas Gray w Melo Radio Rumors. Tak podkręcamy tempo od rana. Mamy dzisiaj czwartek, a wy macie dobry humor, co? No dobra, jak jeszcze nie aż taki dobry, to ja mam coś, co go zdecydowanie poprawi. Coś, co się wam przyda, na pewno w tym sezonie. Jak lubicie mieć przy sobie coś fajnego, praktycznego, wygodnego i coś, z czym możecie się polansować fajnie, no to ja mam dla was melotorbę. Do zgarnięcia już teraz czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Kto dzisiaj chce się wykazać, że ma dobry humor, fajne nastawienie do czwartku, jeszcze w dodatku zgarnia torbę melo. Dzwońcie jak najszybciej teraz. No oczywiście, że trzy szoty też wam dorzucę. No to czekam na telefon, dzwońcie, żebyście później nie żałowali.

0: Ile Aung, Sylavinia, Reasons w Melo Radio. Od rana tak podkręcamy tempo dla ciebie i Monia, dla ciebie też. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, a jakieś nowości to u ciebie dzisiaj się pojawiły tak z samego rana, co? Zrobiłaś dzisiaj coś po raz pierwszy w życiu?
1: Nowością jest to, ja pierwszy raz do was zadzwoniłam i się dodzwoniłam. To jest w ogóle jakiś dobry znak na dzisiejszy dzień.
0: Monika, słyszysz te brawa, tłum szaleje po prostu bardzo dobrze. To jest bardzo decyzja, super. I co tam jeszcze w życiu ciekawego się dzieje, co?
1: No, ogólnie poza pracą i tym, że czasami się ogląda jakieś filmiki, typu, co zrobić, żeby cię nie wybrali do trójki klasowej, no to ja dzisiaj właśnie idę na zebranie trójki klasowej.
0: Czyli jednak.
1: Chyba słabo je oglądałam.
0: Czyli jednak cię wkręcili, nie? No, zdarza
1: tak,
0: się spokojnie.
1: Skręcili.
0: Ale to dopiero fajny sezon i rok szkolny przed tobą. Będziesz uczestniczyć w tych wszystkich tematach. Będziesz tam, wiesz, wieczorami przeglądać czat klasowy, nie? To jest to!
1: Tak, tak. No, mało tego, muszę go stworzyć jeszcze, więc...
0: Wszystko przed tobą.
1: Będzie
0: super.
1: Wesoło.
0: Będzie dobrze.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No, lecimy, bo przed tobą też. Trzy szoty w Melo. To uwaga, Monia. Wolisz oglądać filmy czy zdjęcia?
1: Filmy.
0: Zmieniać pościel czy kosić trawę?
1: Kosić trawę.
0: Dobra, teraz uwaga, będziemy jeszcze bliżej i wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Myjesz włosy codziennie czy raz na tydzień?
1: Co tydzień.
0: I wszystko jasne. Dla ciebie Melo Torba. Pakujemy, wysyłamy. Fajnego czwartku. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Podwójnie dobry ten numer jest, bo to Rihanna i Calvin Harris w takim duecie We Found Love. A my też podwójnie dzisiaj mówimy wam hej, cześć od Rihanna i mamy newsy dla was już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie m.in. o meczu naszych siatkarzy i wyniku z Bułgarami.
0: No i będzie też prognoza pogody, więc koniecznie sprawdźcie w Melo Radio za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: To lubię, I like Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo od samego rana i tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Poranek mamy nieco pochmurny, ale spokojnie, przejaśnia się i około południa powinno być już całkiem słonecznie. Nie są zapowiadane opady deszczu, to dobra wiadomość, ale biometr może być zmienny, a na termometrach zobaczymy tylko 19 stopni i to po południu. W tym momencie mamy około 11, także jest zimno, lepiej się cieplej ubrać.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły pociski balistyczne. 12 osób jest rannych. Prezydent prawdopodobnie nie podpisze ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo nie może działać wstecz. Głosowanie nad projektem jutro w Sejmie. Polacy pokonani przez Bułgarów. Wynikiem 2-3 zakończył się piąty dla naszych siatkarzy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
3: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
2: A to bardzo prawdopodobne wcześniej, bo już w sobotę Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje obsłużyło lotnisko w Poznaniu. To dane za lipiec i sierpień. Największy udział w wyniku miały tanie linie lotnicze, nieco mniej osiągnął ruch czarterowy.
1: Największy udział w tym, żeby ten dzień zaczął się dla Was naprawdę super, będzie ta super energetyczna muza, którą mamy dla Was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, hej! Melo Radio. To już siódma.

0: Gigi D'Agostino. W Meloradiu podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7. Coś was dzisiaj zaskoczyło już tak z samego rana?
1: Dużo rzeczy.
0: No nie? No w końcu czwartek się rozkręca. Słuchajcie, to my mamy takie pytanko do was dzisiaj. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Zakończyć imprezę? No to dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, nagrywajcie, no i zgarniajcie przy okazji fajny Melo Merch. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Czekamy na was na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
1: Zaszalałeś.

0: Lo Mexika Szpira. I to wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana, 17 minut po 7 i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie może zakończyć imprezę. Co tam chodzi wam po głowie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wszystkie odjechane, mocne wasze pomysły i komentarze. Nagrywajcie głosóweczki. Czekamy na meloradio.pl. Tam na dole wystarczy na stronie wcisnąć słuchawkę. No i już możecie nagrywać i wysyłać głosówkę, a potem słyszeć się na antenie Meloradia. A za takie najfajniejsze to my oczywiście merch wysyłamy. Słuchajcie, jak myślicie, czego najczęściej ludzie szukają w związkach? No, czy to trudne pytanie?
1: No, powinni szukać miłości, ale nie wiem, czego szukają.
0: No właśnie, zapytano o to singli w Stanach i okazało się, że 2 razy więcej osób uważa, że najważniejszy w związku na co dzień jest po prostu spokój i stabilność, a nie namiętność i ekscytacja.
1: To czujecie dlatego to? Związki się rozstają, rozumiem. No.
0: Poza tym przepytywani ludzie to mówili, że na randkach to nie należy w ogóle unikać rozmów o finansach i najlepiej to od razu wjeżdżać na takie tematy. Ja nie wiem, czy pytanie o kasę to jest najlepszy temat do takiego small talku. No chyba, że to ma być naprawdę szybka pierwsza randka.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół w Melo. Podkręcamy tempo, czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Sporo propozycji. To mi się podoba. Dobra, to teraz powiem, co o was myślę. Ktoś wie, gdzie jest kot gospodarzy? Albo czujecie to? Albo od dawna woda kapie z sufitu? Albo
2: koniec imprezy, starzy wrócili.
1: Albo
3: jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to słuchajcie, chłopaki, policja przyjechał.
1: No, można też i tak.
3: Normalnie, nara!
1: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robert Dominico, Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. 8 rana, a my dzisiaj pytamy, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezy. Jak zawsze można na was liczyć. Proszę bardzo, taka tekstóweczka od was. Kim są ci wszyscy ludzie? Albo, ej, czemu śpisz w wannie? Albo, to mi się podoba, od kiedy nie macie drzwi? Albo,
1: tobie już chyba wystarczy.
0: Okej.
2: Trzeba robić łóżka, bo goście chcą iść do domu.
3: Już idziecie? Ale fajnie. Może zostaniecie jeszcze trochę, nie daj Boże.
4: Hej, kochani. To co, może pogramy w planszówki?
0: O, to jest coś, co skutecznie u niektórych uruchamia ewakuację z imprezy. No i jeszcze może klasyczek.
5: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.
0: Słuchajcie, ale zabrzmiało. To co, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Cały czas jeszcze możecie wbijać na meloradio.pl. No i dorzucić swoją głosówkę za najlepsze. Mamy oczywiście Melo Merch.
2: Ja myślę, że imprezę ewidentnie najszybciej skończy szybkie, krótkie zdanie. Będę żygać.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio dzisiaj, w czwartek rano. Jeszcze jedno propos, jakie zdanie kończy imprezę? Uwaga, to już za 8 minut 8 rano.
1: No to trzeba kończyć imprezę, ale opowiem wam o tym, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić ładny domek w Rzymie, o tak.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroën.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Po reklamie. Trafik.
13: W Ostródzie ciaśniej może być miejscami na Czarnieckiego oraz Grunwaldzkiej, a także przy zjeździe z 11 listopada na Mickiewicza. W Morągu tymczasem zamknięto ulicę Dworcową z powodu jej przebudowy razem ze skrzyżowaniami z Warmińską i Kolejową.

0: 19 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach, a poranek mamy zimny, 11 stopni w tym momencie na termometrach tylko. Cieplej się ubierzmy, ale parasole zdaniem synoptyków możemy zostawić w domu, bo nie są zapowiadane na dzisiaj opady deszczu. Oby tak było, trzymam kciuki. Ciśnienie tymczasem jest umiarkowane i raczej stabilne, ale na małą kawę zawsze można sobie pozwolić.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Polowe schrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Kontenery są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
2: System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadanie podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
1: Zanim ją sprzedadzą, wy na pewno zdążycie podjąć się zadania, które mamy dla was i wziąć udział w zabawie. Ostatnie słowo to już niedługo u nas, ale wcześniej zagramy, bo tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej! BB Rexa i David Guetta w Melo.

0: Nie czekajcie do nocy, tylko już teraz, jak najszybciej dzwońcie do nas, do Melo.
1: 321-321-777. Pod tym numerem czekamy na zgłoszenia do konkursu, który nazywa się...
0: Ostatnie słowo. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? No może właśnie wy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Melo. Właśnie teraz. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Pak i to w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 8. To co? Zaczynamy. Ostatnie słowo. A razem z nami jest Anastazja. Siemanko, cześć, dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: A cześć, a ty dzisiaj masz wolne chyba?
1: No, tak gdzieś słyszałam. A
0: no,
1: wiesz?
0: Tak w radiu mówili, słuchaj. To prawda jest?
1: Prawda.
0: Fajnie. I Anastazja powiedziała przed chwilą, wiesz co, jak fajnie, mam wolne i nie robię nic. Dominik. O.
1: No tak.
0: No, Dominik jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, Dominik, refleks, tu się liczy refleks w tej zabawie, musisz zbadać szybko. Dominik, czy ty masz wolne?
2: Nie, właśnie jadę w kierunku Gdańska, jestem kierowcą.
0: Dobra, słuchaj, uwaga, to teraz tak, zasady są proste w tej zabawie, ale powtarzam, uwaga, słuchajcie uważnie. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać. Podajecie na zmianę słowa z kategorii, którą wam podam. Jeszcze raz powtarzam, podajecie te słowa na zmianę. Raz Anastazja, raz Dominik, zacznie Anastazja. Na wszystko będziecie mieli tylko 20 sekund, więc trzeba robić to szybko. Okej, Dominik?
2: Okej.
0: O, reakcja. Anastazja, okej?
1: No tak, aż adrenalina buzuje.
0: No musi być, czujecie jak buzuje. Dobra, uwaga, kto wymieni więcej słów, dostaje skiety Meloradia, kto mniej, Melo torbę. Pamiętajcie o tym, zaczyna Anastazja, potem Dominik, Anastazja, Dominik. Zobaczymy, kto wymieni więcej słów. A kategoria, uwaga, na dzisiaj. Co wydaje dźwięk? Start.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Like fountain, bip. Dzwonek do drzwi. Dzwonek w szkole na przerwę.
0: Dominik, zaspałeś! Szybciej!
2: Dominik, dzieci w szkole.
1: Blender!
0: Stop, czas, stop!
2: Mixer!
0: Stop! 20 sekund, słuchajcie, co się dzieje w tej zabawie, to ja nie wiem. 20 sekund minęło. Anastazja zdecydowanie przybiła tutaj temat, więcej słów wypowiedziała. Najbardziej podobało mi się, co wydaje dźwięk. Dominik!
3: No Dominik też wydaje dźwięki, nie?
0: Prawidłowa odpowiedź, nie? Można było powiedzieć wszystko i też byłoby dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i cokolwiek by nie powiedzieć a propos dzisiejszej akcji, to na pewno zabawa była dobra. Co nie, Anastazja?
1: A jeszcze jak?
0: Dominik?
2: No oczywiście, tylko to słaby zasięg na Mazurach i dlatego.
0: Aż! Musiałeś powiedzieć, że na Mazurach
1: jesteś. Dominik, trzeba zatrzymać się na parkingu, bo ja tak zrobiłam. O? Nie wolno prowadzić i rozmawiać.
0: Ale Dominik na zestawie.
2: No, wszystko... ale to jest mówiący, to mówiący.
0: Patrz, jak się uruchomili, no. Jak trzeba było, to taka cisza. Teraz proszę bardzo, wymiana zdań na ostro.
1: No.
0: Anastazja, kiepy dla ciebie, Dominik, wysyłamy ci torbę. Dzięki, pa. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę przekonać się, że to właśnie wy będziecie mieli ostatnie słowo. Pamiętajcie o tym, że zawsze taka okazja po 8 rano, tylko w Melo. No a teraz gramy Tame Impala w Melo i Dracula. I tak podkręcamy tempo i to już, uwaga, uwaga, bo niektórym się spieszy, 21 po 8.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana w czwartek. Dzisiaj ludzie różne rzeczy kolekcjonują, a ja za chwilę powiem wam, co zaczął zbierać taki jeden piłkarz. Co to wszyscy go dobrze znają i nieraz widzieli, jak zbierał, a raczej strzelał bramki. A co zbiera teraz? O tym za chwilę. Jonathan i PZ wcześniej w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
4: Stokrotka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Na siłkę do Extreme.
20: Na latę do Sis.
19: Po Wichajster do Refixa.
20: Po kardigan do Sinseya.
19: Po noże do Aldi.
20: Po ręczniki do Stelli.
19: Po kredyt do Pekao Banku Polskiego.
20: I narożnik do salonu Umebluje.
19: Nieważne po co.
20: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
19: Zapraszamy.
0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

David Guetta, Viriana, Who's That Chick w Melo Radio. Za 17 minut, 9. Słuchajcie, co największe piłkarskie sławy robią z wielką kasą, jaką zarabiają? No wiadomo, że wydają między innymi na samochody i nieruchomości, ale jak już się ma garaże pełne superfur i kilka chat, to trzeba znaleźć sobie nowe hobby. Lionel Messi kupił sobie klub piłkarski i chyba zaczął je kolekcjonować, bo to już jego drugi. Sami widzicie, nie ma takich pieniędzy, których nie da się przepuścić.

0: Sonny Fodera i Becky Hill. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Say something. No to powiedz coś, co tam w newsach.
1: Będzie między innymi o tym, że warto uważać o poranku na gęste mgły, bo wchodzimy w taki mglisty okres.
0: Warto na zegarki też uważać, bo już za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: To krótka.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierające Maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Mama!
19: Cześć, kochanie.
20: Co chcecie na obiad?
21: Cebuleński
22: pire! Pierogi z serem!
23: Makaron carbonara!
24: Fasolka po brytońsku.
20: Kochani, to nie jest restauracja.
24: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
20: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
24: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
25: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
21: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
22: Dźgnął ją kilkanaście razy.
23: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
19: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
26: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
19: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
27: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Trafik.
28: Zaczynamy od Morąga. Tam zamknięta jest ulica Dworcowa i to na całej długości. I tak będzie do przyszłego czwartku między 8 a 17 codziennie. A w Ostródzie nieco wolniej możemy jechać Grunwaldzką, Czarnieckiego oraz Mickiewicza. Po ranku niebo jest jeszcze nieco zachmurzone, ale gdzieniegdzie przebija się błękit i koło południa ma się już całkiem rozpogodzić. Takie są prognozy i tylko mogłoby być jeszcze nieco cieplej, bo maksymalnie 19 stopni zobaczymy po południu, a w tym momencie już temperatura podskoczyła do 13, także troszkę się ociepla, ale gorąco to dzisiaj nie będzie.
0: Już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
29: Uważajcie na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
30: Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu.
29: Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty z życia księżnej.
0: Dziś mamy czwartek, nie da się tego ukryć. Na szczęście mamy też dużo energetycznej muzy dla was, co zdecydowanie pomaga w tym, żebyście dzisiaj od rana dawali radę. Podkręcamy tempo, hej! Melo Radio.

0: James Hype. More Than Friends w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy czwartek. Bardzo lubimy czwartki, bo wiadomo, że już całkiem na legalu można myśleć o tym, że jutro piątek, piąteczek.
1: I od razu
0: myślę, no, zdecydowanie fajniej. Czas pracy mija. Słuchajcie, za chwilę o tym, dlaczego wesela niektórym facetom szkodzą.
1: A tam niektórym.

0: Aaron Czupan Melo. Podkręcamy tempo, jest już 18 minut po 9, a miało być tak super. Mieli żyć długo i szczęśliwie.
1: O, i aż wesele, do śmierci, nie?
0: Wesele tak miało być na 160 osób. Sala już była gotowa.
1: Ile kasy tam musiało pójść?
0: I jedzenie. Słuchajcie, Polak, który przez 3 lata ukrywał się w Holandii, został złapany, bo wrócił do kraju na swoje wesele na Podlasiu. No, był poszukiwany za liczne kradzieże. Niedoszły pan młody wpadł dosłownie dzień przed swoim weselem. Gościom to już chyba można przekazać, że najbliższy termin kolejnego to tak najwcześniej za 3 lata, bo zamiast obrączki założył bransoletki.
1: Wiesz co, ja myślę, że dostał po prostu od losu trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy to na pewno dobry krok, wiesz, to wesele.
0: A ja to słyszałem nawet, co śpiewali mu policjanci, którzy go złapali. On jest

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting w Melo. Ja wiem o tym, że są tacy, którzy w pracy czekają, aż Armin się pojawi w Melo Radio. No to proszę bardzo, macie cała przyjemność po naszej stronie. Podkręcamy tempo w Melo. Za chwilę Handwakes i Golden. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
22: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny.
25: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie.

0: Kizon w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pomagamy wam zamienić pewne rzeczy w bajeczne, na przykład zrealizować jakieś wasze plany. Jeśli macie jakieś wydatki, to pamiętajcie, że my mamy szybką kasę. A jakie wy macie pomysły? Jaka sprawa, Oskar?
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: A wy na co potrzebujecie? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy, szybka kasa do wzięcia, 200 mogą być wasze.

0: Ale to jest numer co? Lost Frequencies i Paradise w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Adi ma też mnóstwo energetycznej muzy. Już po 10:00 za chwilę będzie z wami, a my słyszymy się jutro i budzimy jutro rano od 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Waldek, Darłak, trzymajcie się, hej, do jutra.

0: cię.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian,
3: no?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Na siłkę do Extreme.
18: Na latę do Sis.
17: Po Wichajster do Refixa.
18: Po kardigan do Sinseja.
17: Po noże do Aldi.
18: Po ręczniki do Stelli.
17: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
18: I narożnik do salonu Umebluje.
17: Nieważne po co.
18: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
17: Zapraszamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Trafik.
19: Ciasno o tej porze mamy na zjeździe z Czarnieckiego w Mickiewicza oraz przy Rondzie Weteranów. Podobnie może być także na skrzyżowaniu Czarnieckiego i Jagiełły. Uważajmy w tych miejscach, przyda się odrobina cierpliwości i wyrozumiałości. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Parasole mają być dzisiaj niepotrzebne, zdaniem synoptyków nie powinno padać, a po południu niebo się przejaśni i będzie sporo słońca. nie będzie tylko bardzo ciepło. 19 stopni tylko na termometrach, a w tym momencie mamy około 14. Także jeszcze jest dosyć chłodno, ale potem się ociepli, choć nie będzie gorąco. A biometr dzisiaj zmienny.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
19: Ewa Cecuda. Zmian na ulicy Plebiscytowej w Ostródzie chce część kierowców. Chodzi o rozrysowanie osi jezdni. Drogowcy odbierają kilka takich wniosków w roku, ale żadnego jeszcze nie zatwierdzili. Powodem jest szerokość drogi, mówi Małgorzata Ostrowska z Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie.
0: Szerokość tej jezdni jest od 5,50 do 5,70. Żeby rozmalować oś liniową, minimum musi być 5,80. Kierowcy z przeciwnego kierunku ścinają łuk i wtedy jest problem, bo ten drugi musi nas zjeżdżać całkiem na pobocze.
19: Dodam, że ulica Plebiscytowa w Ostródzie była remontowana 6 lat temu. Pozostajemy na drogach. Ulica Dworcowa w Morągu przechodzi przebudowę. Od dzisiaj będzie zamykana dla ruchu między 8 a 17 na całej długości. Tak będzie do przyszłego czwartku. Sokół Ostróda awansował do kolejnej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. Nasi piłkarze wygrali z Błękitnymi Ornetą 5-2. Kontaktowego gola zdobyli już w 20 minucie meczu.
20: Już prawie 10:00, to są newsy Meloradia. Maracin Sikora, zapraszam. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
21: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
20: Sprawę bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji. Nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
22: No siemanko, w czwartek, Adi z tej strony, mamy 10:00 na zegarach i jedziemy z tematem, no bo sprawa jest prosta, bardzo oczywista, do weekendu już niedaleko. Fire, fire i Shimza, kiedy inni gadają, my już gramy, zapraszam do 14:00.

Neptunika i What If w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo, dobrze, że jesteście. Słuchajcie, w świecie gamingowym pojawiło się sporo nowych informacji na temat Wolverina. Część z was już grała, część jeszcze nie. No ja też jeszcze nie sprawdziłem w 100%, ale no pojawił się tam już jeden nowy mem, bo jest jedna sekcja, gdzie prowadzimy motocykl i tam, jak się okazuje, to nawet nic nie trzeba klikać, bo i tak ten fragment przejdziemy. No tak wyglądają czasy 2026 roku w świecie gamingowym. Powiem tak, ja jestem trochę tym zasmucony, ale miejmy nadzieję, że reszta rozgrywki będzie okej. Okay. Sprawdzę to i dam wam znać w ogóle, czy warto odpalać. Avicii i Lonely Together to już teraz razem z Ritą Orą.

Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest okej, także nie martwcie się na zapas. A jeżeli macie taki dzień, że potrzebujecie się po prostu trochę posmucić, to jest okej. Okay. To jest jakby okej, okay, totalnie, także zadbajcie o siebie i pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu poczujecie się znacznie lepiej. Jakby coś, to w towarzystwie znacznie łatwiej coś takiego się przechodzi. A w tej godzinie jeszcze, ladies and gentlemen, Steve Aoki, Two Times, będzie też Marlon Hofstadt, będzie fajnie.

0: Με Λοράντιο ή Βίδαϊο. Να το τίλκο χτες.
1: Potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy, dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie. Autopromocja.
18: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
19: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
20: i mocno podkręcone tempo.
21: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
19: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
18: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
17: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5

To Steve Aoki w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przypominam, że Steve Aoki to jest facet, który lubi eksperymenty muzyczne, to wiecie o tym doskonale, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że Steve Aoki, jak tylko ma okazję, to facet rzuca tortami w ludzi. Robi to z wielką pasją, robi to z wielką radością, zatrudnia do tego fantastyczne cukiernie, no i rzuc-

za tortami w ludzi. Zapytać się po co? Nie wiem, ale buja i jak tylko widzę rolki, to zawsze oglądam do końca. Czy chciałbym kiedyś dostać tortem? Nie wiem, ale lubię cukier. Maron Hofstadt, I like, już teraz.

0: All of My Love w Meloradiu, trochę o serducha, trochę o uczuciach. A ja mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, no bo słuchacie Meloradia, a tutaj podkręcamy tempo, za chwilę najnowsze newsy, no i muzycznie też będzie spoko.
1: A już o 11 zagramy
0: Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Szczerze liczę na to, że od Fukaja coś jeszcze będziemy mieli okazję wam zagrać w niedługim czasie, bo facet jest mega zdolny, już nie mówiąc o Livce, no bo przecież laska jest niesamowita.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Pogoda.
1: Rozpogodziło się niebo nad naszym miastem, a na termometrach szybuje też temperatura i pokaże nam maksymalnie 19 kresek. Będzie więc ciepło i raczej sucho, bo opady deszczu nie są zapowiadane. Zobaczymy, jak będzie. Ciśnienie tymczasem mamy umiarkowane, a biometr jest zmienny. Mimo to, patrząc na takie ładne niebo, chyba nie powinniśmy narzekać na złe samopoczucie.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Ewa Cecuda. Wprowadzenia strefy ciszy na jeziorze Szeląg domagają się turyści i mieszkańcy. Do starostwa wpłynęła petycja w tej sprawie. Osoby, które pływają tam skuterami wodnymi, strasznie hałasują i stwarzają zagrożenie dla innych wodniaków. Lokalne przepisy tego nie regulują, bo jezioro jest drogą wodną kanału Elbląskiego. Petycja trafi ostatecznie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Blisko 15 tysięcy wykroczeń zarejestrował odcinkowy pomiar prędkości na trasie Rychnowo-Olsztynek na S7. To najwięcej w porównaniu z pozostałymi trasami, gdzie zamontowano pomiary prędkości. Społeczna Szkoła Muzyczna w Ostródzie jest już po przeprowadzce do budynku przy ulicy Kościuszki. Choć jeszcze rozpakowujemy ostatnie kartony, to zajęcia odbywają się bez problemów, mówi dyrektor Karol Kirwic.
2: Każdy nauczyciel ma swoją klasę, uczniowie mają naprawdę komfortowe warunki. Zajęcia teoretyczne odbywają się też w dużych, oddzielnych klasach, więc naprawdę jest to po prostu coś wspaniałego.
1: Dodam, że Szkoła Muzyczna zajmuje pomieszczenia po małej czwórce.
3: Już prawie 11:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Spadają ceny ropy na świecie, to po sygnałach o tym, że działanie naftociągu w Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować, mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
4: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy kurnik?
3: Nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
5: Na zegarach 11:00, siemanko, Adi po tej stronie. Trochę się rozwaliłem na fotelu, mam nadzieję, że tego nie widać, ale wiecie co, jakiś taki dzień lenia mam dzisiaj, ale spoko, mamy muzę od tego, by się pobudzić, chcę więcej, fuka i liwka, to już teraz. Adi z tej strony, zapraszam do 14:00.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Oxy Raisins w Meloradio, podkręcamy tempo i robimy to z wielką przyjemnością. I to samo może powiedzieć pan Eli Oaks, który no powiedzieć, że miał fajne wakacje, to nic nie powiedzieć. Facet bardzo, ale to bardzo dużo koncertował. W tym między innymi pochwalił się tym, co robił tydzień temu jeszcze w ramach wakacji. Można śmiało powiedzieć, no w końcu odwiedził Włochy. Dokładnie pojawił się w Milano. Bardzo dobrze się tam czuł. Myślę, że też podjadł sporo dobrych potraw. No bo co by nie mówić, Włosi naprawdę są w to nieźli. Ale patrzę też, bo oczywiście są materiały z tego, jak Eli Oaks się doskonale bawił na scenie i naprawdę ludzie oszaleli na jego punkcie. No i kompletnie się nie dziwię, bo my też przeżyliśmy jego magiczną przygodę na Tomorrowland. A teraz Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła, pogwarzymy. No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać.

Crystal i The Days, Notion, tak podkręcamy tempo i kompletnie się tego nie wstydzimy. Powiem więcej, my w ogóle w Melo mam wrażenie, że wyznaczamy trendy i to dosłownie i w przenośni, no bo taka szybka kasa to jest element, którym się bardzo trzeba chwalić i chwalić też dlatego, że wy te pieniądze zgarniacie i o nie walczycie, a możecie tak naprawdę zgarnąć je, nie walcząc jakoś bardzo, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym chcielibyście zrobić, a dokładniej na co przeznaczyć, no i po tym my oddzwaniamy, wy macie siano, a my zadowoleni, bo zrobiliśmy coś dobrego. Karma się resetuje. Bibi Rexa, Sad Girls, to już teraz.

0: Taigo i Take Me Back w Meloradiu. Mogę to samo powiedzieć odnośnie wycieczki do Hiszpanii. No wrócił do Hiszpanii, ja bardzo lubię tamtejsze strony, w ogóle ten klimat, tę pogodę i jakoś tam się dobrze czuję. Przy okazji sprawdźcie bilety lotnicze i ich ceny, bo wygląda to na trochę tańsze teraz po sezonie.
1: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. No, to jest ten młody gość, któremu bardzo zazdroszczę kariery muzycznej, bo już grał z największymi, a jest, no, ledwo 20-parolatkiem.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Popołudnie zapowiada się na słoneczne z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów deszczu. Tak twierdzą synoptycy i oby się nie pomylili. Będzie ciepło, 19 stopni na termometrach, a pod wieczór temperatura spadnie do około 14, także będzie już nieco zimniej. Trzeba cieplej się ubrać. Noc z kolei ma być spokojna i bez opadów, ale dosyć chłodna, 12 stopni.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Na początek usterki w domu z mieszkaniami wspomaganymi w Miłomłynie. To m.in. złe przyłącze wody i przeciekające ściany. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zapowiada, że w ostateczności pozwie wykonawcę z Elbląga. Firma odpowiada, że wszystko wykonała zgodnie z umową i sztuką budowlaną. 80-lecie działalności będzie świętować cech rzemieślników i przedsiębiorców. Obecnie działa tam 100 firm z Ostródy, szkoląc młodych pracowników, mówi starszy cechu Andrzej Zwierzyński.
2: Nie każdy z nas może być inżynierem, a potrzebni są ludzie, którzy umieją myśleć i robić dla wszystkich usługi. Ten świat tak się zmienia, że tej cierpliwości brak, bo mu przychodzi młody człowiek, on myślą, że już musi wszystko umieć. Nie, trzeba być dla niego przyjacielem, no wtedy łatwiej to wszystko pojmuje.
0: Jubileusz uświetni gala w Centrum Użyteczności Publicznej. Początek w sobotę, w samo południe. 8 talentów sportowych doceniła gmina Morąg. Wręczono tam tegoroczne stypendia sportowe. Aż 6 wyróżnień trafiło do zawodniczek i zawodników taekwondo. Pozostałe 2 otrzymali piłkarze.
3: Dokładnie minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować.
4: Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej, ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. Newag wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową 6-osiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3, powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu, wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, a po tej stronie podkręcamy tempo. No i dobrze, że jesteście, bo w tej godzinie wydarzy się coś super i to będzie związane z wyzwaniem.

Jak fajnie jest do tego wrócić, trochę powspominać i przypomnieć prawdziwą legendę. Avicii, Waiting for Love w Meloradiu i 12 minut po godzinie 12. No my tak podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem. I w zasadzie pewnie już wiecie, ale szukam osoby, która chciałaby trochę zaszaleć. Szukam osoby, która jest gotowa podjąć wyzwanie. No bo w zamian mam skity Meloradia. Kto gotowy? 321-321-777. Dzwońcie, no i za chwilę jedziemy z tematem. A to Silva Pumpa, On Tonight, 12 minut po 12.

0: Silva Bumpa, On Tonight, Melo Radio, 14 minut po 12, tak podkręcamy tempo. No i szukałem kogoś do wspólnego szaleństwa. Ha!
1: Podejmij wyzwanie, podejmij wyzwanie.
0: No i całe szczęście pojawiła się Marta, siemanko.
2: Słuchaj, Paweł.
3: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, Marta, muszę cię zapytać, jak twój czwartek, jak się dzisiaj czujesz, co u ciebie, dziewczyno?
3: No czuję się doskonale i jest nas tutaj kilka osób, także wyzwanie będzie podjęte chyba doskonale.
0: No to rewelacja. Słuchaj, a tak cię zapytam z technicznego punktu widzenia, czy być może masz włączony odbiornik radiowy, na którym akurat słyszysz Melo Radio?
3: Tak, tak, jest włączony.
0: Dobra, to przyciszamy i teraz możemy przejść dalej. Kochana, skoro masz taką fantastyczną ekipę, to tak, podejmij wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście to wyzwanie trzeba podjąć. Jeżeli wam się uda, no to wszystko jest okej, okay, mamy skiety Melo Radia. Jeżeli nie, to coś innego z Melo Merchu i moje pytanie do ciebie brzmi, czy jesteś gotowa?
3: No, oczywista.
0: No, perfekto. Słuchaj, twoim zadaniem jest dokończenie historii i musisz improwizować. Ja będę mówił zdanie, a ty je dokończysz i zanim zaczniemy, to zrobimy taki mały test. Marcel to gość, który swoim autem jeździ w sposób...
3: szybki, szalony.
0: Dobra, dobra, mamy to. To teraz główny krem de la krem będzie opowieść. Proszę państwa, jedziemy. Jest czwartek, to dzień, który zbliża nas do weekendu, a wtedy wszyscy...
3: cieszymy się, bo jutro będzie piątek.
0: Najgorzej, kiedy zapomni się kupić tej jednej rzeczy w sklepie, a dokładnie mam na myśli...
3: cukier.
0: Cukier. Miałem kiedyś ziomka, wołali na niego Grzegorz. Miał dosyć dziwny...
3: styl bycia?
0: Ale mimo wszystko każdy go szanował, bo to przecież syn...
3: wspaniałego gościa.
0: Dlatego pamiętajcie, jeśli lubicie mieć wypasiony weekend, nie zapominajcie nigdy wziąć ze sobą...
3: pieniędzy.
0: Mamy to! Marta, gratuluję, skiety Melo Radia są twoje, poradziłaś sobie perfekcyjnie, jak się czujesz?
3: Bardzo dobrze.
0: No to superansko. To przy okazji, jakie plany na weekend? No już nie mogę nie zapytać, bo to ważne.
3: Szkoła,
0: no rozumiem, no to uczymy się, bo to podobno potęgi klucz, jakoś tak to było.
1: Podejmij wyzwanie.
0: Ja akurat z potęg byłem słaby.

0: szwedzki dom Mafia, czyli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Tak, podkręcamy tempo. No, ja tylko przypomnę, bo może ktoś zapomniał, czwartek dzisiaj, no i jutro już piątek, także macie powody do podwójnej radochy, bo weekend będzie na pewno mega fajowy, a w tej godzinie pojawi się Gibbs, pojawi się Lumix, pojawi się Sibul, no same dobroci dla was specjalnie.
1: Meloradio Mazury na 101.5.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Bocian!
19: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
19: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Stan i Gips w Meloradio, tak jak podkręcamy tempo. A mam nadzieję, że wasz stan jest okej, że czujecie się dobrze. A jeżeli się nie czujecie najlepiej, to może jest to kwestia potasu. Słuchajcie, tego możecie znaleźć naprawdę całkiem sporo w bananach, tak tylko chciałem powiedzieć. Ale tu czytam właśnie w internecie całkiem inteligentne rzeczy, że bataty mają tego jeszcze więcej i w zasadzie można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych kulinarnych specjałów. Ja na przykład osobiście polecam fryty z tego zrobić, bo są genialne. Już nie mówiąc o tym, że po prostu smakują wyśmienicie, to też bardzo szybko się robi. No, mówię o tym dlatego, bo akurat sporo osób w ostatnim czasie się skarży na to, że coś ich boli, że nie mają siły, że bolą mięśnie. No, to nie tylko magnes, ale też trochę potasu. Lumix, Self-Aware, to już teraz.

0: Ward Away, Griffin w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No i za chwilę najnowsze newsy Meloradia, w których dowiemy się sporo o tym, co w kraju i na świecie. Zobaczymy też, co w pogodzie, także będziemy informować o tym, no bo wiecie, no warto wiedzieć, jak się ubrać. Idzie ciepło, czy może zimno? Obstawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: New Religion i Bibi Rexha. A te diwę, bo tak należy o Bibi mówić, zagramy dokładnie o 13:00, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, panie, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14:00.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
25: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. To są newsy Meloradia, które ma dla nas Ula Harciarek.
2: Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. Będą wspólne wykopki i oczywiście jedzenie kartofli, mówi Marcin Gaweł ze Skansenu.
3: Już nie wspomnę o słynnych pieczonkach, które będziemy tutaj piec bezpośrednio na żywym ogniu, na ognisku. O plackach z blachy, plackach ziemniaczanych, wszelkiego rodzaju kluska.
2: Dzień kartofla w niedzielę.
1: No siemanko, mamy dokładnie 13 na zegarach, a to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy, to na pewno już wiecie. BB Rexa, Faithless, New Religion. Do 14 zapraszam, Adi z tej strony.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, czyli najnowsza propozycja od nich. A ci dwaj bracia właśnie przygotowali coś bardzo ładnego podczas ostatniego weekendu. Słuchajcie, polecam serdecznie ich koncerty. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to, że tak powiem, to rodzeństwo zadba o genialne emocje na scenie, no bo tak, oprócz samej muzyki elektronicznej, no to panowie przecież lubują się w brzmieniach gitarowych, także to jest dosłownie przeżycie mega koncertowe. No i w wolnej chwili, jak tylko będziecie mieć okazję, to warto się z nimi złapać. Five More Hours, The Oro i Chris Brown, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren i Everlasting, czyli najnowsza propozycja od tej legendy EDM-u. All State of Trance oczywiście w dobrym melo do posłuchania w ten weekend, także bądźcie czujni. A w tej godzinie z kolei jeszcze Liwka i Poza Tobą Nic, czyli będzie bardzo romantycznie, bardzo nostalgicznie i trochę emocji.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Extra, 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 19,99 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Usher i More, a to w remiksie Red One Jimmy Joker, tak? Podkręcamy tempo. Wy dobrze wiecie o tym, że możecie zrobić dla siebie coś dobrego i to bardzo niskim kosztem, bo to my za to odpowiadamy, mając na myśli finanse. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie? No niektórzy już wygrali i się jarają.
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No i wy też zróbcie to samo, wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, co zrobicie z tymi pieniędzmi, no i zgarniajcie, no bo co tu dużo mówić, nie ma co czekać, tylko trzeba to wydać. Do dzieła.

0: Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Niektórzy z was pewnie jeszcze pamiętają oryginał. No kiedyś to było, ale właśnie teraz też będzie, bo za chwilę Freak Fight, Iga i Mikołaj dosłownie za moment się z wami przywitają.
1: A już o 14 zagramy.
0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła. Pogważymy? No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. O reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Nie było trafień w przejście na granicy z Polską, prostuje nieprawdziwe informacje Straż Graniczna. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejściach kolejowo-drogowych. Tylko w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
5: W okresie tego roku było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym.
4: Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Nowy Spider-Man zarobił niezłą kasę, ponad 927 milionów dolarów. Tym samym finansowo zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy czwartek. Kochani słuchacze, robię imprezę halloweenową i mój szef jest oburzony, że go nie zaprosiłam. Kto zaprasza szefa na imprezę? Tylko lamusy.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle skandal, że napisałaś, że trzeba się przebrać, a kto się nie przebierze, zostanie na korytarzu.
1: Ale to znaczy, że możesz przyjść, tylko będziesz melanżował na korytarzu.
2: Aha, no tak, z sąsiadem najlepiej. Dobrze.
1: A propos sąsiadów, myślisz, że Lewandowscy mają fajnych sąsiadów?
2: A nie wiem, ponieważ no, wyprowadzili się już z hotelu. Ale gdzie mieszkają? Poszukamy na mapie.
1: Dobrze, i o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.

0: i stała się jasność przy tym kawałku. Hold you, basto, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz zapraszamy Was z Mikołajem na wycieczkę do Chicago.
1: Tak jest, bo jasne jest już to, że Robert Lewandowski razem ze swoją rodziną wyprowadzili się w końcu z hotelu.
0: Ale jesteś się pewny, że Anka Lewandowska również mieszka z Robertem.
1: Znaczy ona akurat poleciała do Barcelony,
0: no
1: ale
0: właśnie.
1: Robert z dziećmi podobno bardzo zadowolony. Powiedział, że w nowym miejscu czujemy się dobrze, jak u siebie.
0: Pięknie
1: w końcu tam tyle Polaków jest, że w sumie może się czuć jak u siebie. Mi się wydaje, że on mieszka chyba w tym domu z Kevina samego w domu.
0: Bo?
1: No bo miał tam być oprowadzany i bardzo mu się podobało podobno.
0: Ile on ma pieniędzy, ale moim zdaniem Anka i tak została w Barcelonie z Alvaro.
1: Anka sama w Barcelonie, no. Aha. Niebezpieczny film.
0: Ja obejrzę. Whatever turns you on, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Łobuz kocha najbardziej i my to udowodnimy już teraz.
1: I był taki łobuz, który ukrywał się 3 lata prawie na terenie Holandii. Był poszukiwany 2 listami gończymi za różne kradzieże. No ale właśnie dla miłości postanowił powrócić do Polski i tutaj swoją narzeczoną wziąć za żonę przy wszystkich znajomych i przy rodzinie oczywiście. Więc przyjechał, zrobił wesele na 160 osób.
0: Strasznie duże wesele, jak
1: wynajął
0: na kogoś
1: w ogóle firmę ochroniarską, właśnie specjalnie po to, żeby tam się, wiesz, nikt taki przypadkowy nie trafił, żeby go nikt nie sprzedał na policję. Ale niestety, dzień przed tym weselem postanowił pojechać, spotkać się ze swoim kuzynem i no i go wtedy tam dorwała policja, bo na rowerze jechał akurat.
0: Sounds familiar.
2: Nico, it's Roman. Let's go bowling.
3: Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour.
1: No i busted.

0: My Place we Freak Fajcie. A może byśmy tak zaprosili Michała Wiśniewskiego na jakąś naszą wspólną imprezę, żeby zaśpiewał?
1: To teraz mówisz, wczoraj go tu widziałem przecież.
0: No i czemu nie podbiłeś?
1: No bo nie wiedziałem, że chcesz go zaprosić na imprezę. Jakbym wiedział, to bym podszedł i powiedział: siemanko, może byś zagrał na imprezie u Iggy.
0: A masz 70 albo 95 tysięcy złotych?
1: A, nie mam.
0: No właśnie, bo tyle Wiśniewski bierze za koncerty.
1: No to widzisz, co za różnica, czy zapytałem, czy nie. I tak by nie przyszedł.
0: Ale może wy chcecie go mieć na swojej imprezie?
1: Szybka kasa się kłania, meloradio.pl.
0: Nie wiem razy ile, ale...
1: Razy dużo.

0: trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseya.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Codziennie. O reklamie.

0: Kisses. Wszystkie buziaczki są specjalnie dla was, drodzy słuchacze. Kochamy was. A tymczasem czas na aferę.
1: Kiedyś mam wrażenie, że były afery takie, wiesz, afera Rywina, nie takie rzeczy. A teraz mamy aferę obcasową,
0: wow,
1: słuchajcie.
0: Brzmi
1: tak, szefowa Ministerstwa Kultury ma właśnie taką aferę, ponieważ była wizytacja teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i tam pojawili się na dachu.
0: Aha.
1: I nie dość, że byli na placu budowy bez jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej,
0: no
1: to jeszcze pani szefowa chodziła po dachu na obcasach.
0: Ajajajajaj.
1: Ja pracowałem kiedyś na budowie i powiem tak, to jeszcze jest nic, bo może była na obcasach na tym dachu, ale przynajmniej trzeźwa.
0: Karnawał, niezły karnawał w tym meloradiu. Gips, Girls Just Wanna Have Fun, Shaggy Eve, to gramy za chwilę.

0: Say Something, to jest dobre. Sprawdziłam, co słychać u Becky Hill i Sony Fodery.
1: I nic.
0: Nic, ale to dobrze.
1: To stabilnie, nie?
0: No właśnie. A Mikołaj, wyobraź sobie, że ja i ty.
1: No.
0: Dom.
1: No.
0: Wieczór.
2: Aha, boję się.
0: Wyciągam książkę.
2: Aha.
1: Jaką książkę?
0: Jaką tylko
1: zechcesz.
0: Jeżeli to jest
1: 50 twarzy Greya, to ja się wyprowadzam.
2: I 10 godzin
0: na przykład.
2: No. A? Będzie o tym w newsach.
1: No robi to wrażenie. No chyba, że to 50 twarzy Greya, to wtedy nie.
0: Nie wiem, czy to ma tyle stron w ogóle.
1: Ale możesz wolno czytać.
3: A już o 15 zagramy
1: Alabama 10, Moonlight i Fordo. Albo dwa razy przeczytać możesz też, nie?
0: Chciałbyś? To twoja fantazja?
1: Nie.
0: Zanotowane, a ten numer punktualnie o 15.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl. To się opłaca.
11: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
12: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harciarek on the mic. Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, m.in. podkarpackim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw, na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. Irlandia znów zbojkotuje Eurowizję, powodem udział Izraela. Wcześniej z udziału wycofała się Holandia. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Zaprasza kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
14: Czasami trudno jest wytrzymać 10 godzin słuchając wiersza. Więc to jest dla wytrwałych impreza. Jest to maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
13: Port poetycki będzie 26 września w Chorzowskiej Sztygarce.
15: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu, a może my, Mikołaj, powinniśmy pójść na korepetycje z czytania?
16: No ja nie wiem, czy dałbym 10 godzin radę czytać poezję.
15: Ja ci powiem, nie dałbyś.
16: Zależy jaką.
15: Pogadamy o

0: Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. 1500 zł miesięcznie za korepetycję to chyba jest przeginka. To korepetycje może... z matmy i Anglika.
1: A, to może powtórzymy angielski. Zobaczymy, czy trzeba
0: nie
1: wydawać
0: chcę
1: na to wykształcenie.
0: Nie, proszę.
1: Odmień być.
0: Nie umiem.
1: Odmień.
0: I.
1: M.
0: M.
1: Słuchaj, no to jest jednak całkiem spory wydatek, nie? 1500 w skali miesiąca.
0: Daj spokój.
1: I... no patrząc na to, że te wyniki wcale nie są jakieś dobre, no czy każdy musi mieć maturę?
0: Nie.
1: Ktoś musi pracować, nie?
0: Gdzie?
1: Fizycznie.

0: Jak ja dawno tego nie słyszałam. Tell me who w Meloradiu. Istnieją takie programy w telewizji, które powodują, że ludziom odechciewa się żyć albo wątpią ogólnie w ludzkość.
1: Czy pijesz do mojego maratonu Hotel Paradise, przy którym miałem ochotę krzyczeć i wyć?
0: To nie ten program, Myszko, ty przy innym miałeś ochotę wyć i płakać.
1: A nie, masz rację, faktycznie.
0: Miłość jest ślepa, chociaż ja uważam akurat, że to jest dobry program. Tak czy inaczej, teraz porozmawiamy właśnie o wyspie miłości.
1: No i co tam na tej wyspie słychać? Zresztą wyspa miłości to teraz brzmi niezbyt dobrze, no ale już pomijam to.
0: tak się o tym mówi. W każdym razie często tam są panowie, którzy mają duże ego i chciałabym ci zaprezentować takiego samca alfa. To jest cytat.
2: Że jestem przystojny, jestem zajebiście atrakcyjnym człowiekiem i facetem i mam w sobie takie coś, czego nie mają wszyscy. Więc jakby przeważnie koleżanki, które jakby są moimi koleżankami, zawsze są takie, że to nie są koleżanki.
0: Czy ty coś zrozumiałeś?
1: Każdemu babcia tak mówiła, a on uwierzył.
0: All the time, John Sammy.

0: jeżeli komuś brakuje słońca, to właśnie tak brzmi w sumie słońce. Paraiso w Meloradiu.
1: A nawet wyszło tak na chwilę.
0: Tutaj w Warszawie. Przed chwilą, no. Mam nadzieję, że w całej Polsce wyszło teraz słońce. Natomiast my wszyscy teraz cofniemy się do czasów szkolnych.
1: I będziemy...

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
18: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Ależ nie ma za co. Trips, ja podziękuję, jak nam odpiszesz na DM-o na Instagramie. Ilan Berry w Melo Radio. Tymczasem przenosimy się do szkoły, bo mają powstać pokoje ciszy.
1: Podobno nawet już w wielu szkołach są i to nie jest jakiś taki eksperyment, tylko mają być tam na stałe. No chodzi o to, żeby dzieci mogły sobie odpocząć trochę od przebodźcowania.
0: Ja mam pytanie, czy to na pewno jest dla dzieci, czy jednak dla nauczycieli, bo dzieci krzyczą?
1: Nie, no nauczyciele to mają pokój nauczycielski, w którym nikt nie wie, co oni robią, a nigdy tam nie byłem.
0: Ja też nie.
1: Nie mają wstępu. Oni coś tam knują na 100%.
0: Ale co?
1: No właśnie.

0: Mikołaj, tak. Jak wspominasz swój pierwszy raz?
1: Dobrze, a co?
0: No to się cieszę, bo w ogóle będzie o pierwszych razach wniosek, wiesz?
1: Ale tak. O moim?
0: Mam nadzieję, że nie.
2: Nie.
1: To nie było takie wiekopomne wydarzenie, żeby było w
2: wniosek. Będzie pierwszy dzień, tak. Pierwszy raz.
0: Raz.
2: Pierwszy raz.
0: Ach, te pierwsze razy.
3: A już o 16 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16, nie pierwszy raz.
1: Bo jak to nie? A no
0: tak ogólnie.
1: No dobrze, racja.
3: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: 13 tysięcy sekund. Potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
1: Ewa Cecuda. Dziś sprawdzimy, jakie możliwości rozgłosu mają młodzi początkujący artyści w Ostródzie, a troszkę tego jest. Na przykład Galeria Trzech Sztuk zaprasza do wystawiania swoich prac. Jeśli tworzycie na przykład obrazy i chcecie podzielić się swoją twórczością z innymi, możecie zgłosić się do biblioteki Przystań z Kulturą w Ostródzie. Raz w miesiącu będą pojawiać się nowe prace i nowa twórczość właśnie w Galerii Trzech Sztuk. Aktualnie możecie tam oglądać wystawę Michaliny Betlewicz. Czy kolejna będzie twoja? Rezerwujcie terminy na następne miesiące. Teraz konkurs plastyczny Mosty Czasu to propozycja od Centrum Kultury w Ostródzie i to zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Swoją wizję dialogu międzypokoleniowego możecie namalować lub naszkicować. Termin nadsyłania prac upływa w przyszły piątek. Szczegóły na stronie Centrum Kultury.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
5: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
4: Za to można trafić do więzienia. Rodzice w Danii mają dosyć dzienników. Wiadomości byłyby jak dawniej zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi tam są jednak droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
2: Ach, te pierwsze razy.
3: Ja nie dam rady.
2: Może spróbuj.
3: Nie. Ja się dobrze znam.
2: A wspólnymi siłami?
3: Co, że wspólnie nie będziemy patrzeć?
2: Nie, wspólnie weźmy gryza w takim razie w tej godzinie.

0: 12 po 16. Ja jestem w mojej countryside era, dlatego przeglądam.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: No taki żart, influencerki są w countryside era, czyli kupują warzywa na targu, chodzą w kaloszach i takie tam.
1: Dobrze, mów dalej.
0: I teraz mi się wyświetlają TikToki ze wsi. Aha. I posłuchajmy dramatu, który spotkał pewnego rolnika.
2: Nie wiem, że to nagrywam, ale ktoś mi ukradł gnój z pola. Gnój z pola. Gnój z pola ktoś mi ukradł. Niech ci te widły gniją od tego mocznika, z tego kurzaka. I niech ci wypali te wszystkie warzywa, żebyś się nauczył, że się nie kradnie.
0: Już.
1: No gnój jakiś.
0: No gnój, no po prostu gnój.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my bierzemy gryza, wy zgadujecie, co takiego gryziemy. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, ugryź pierwszy.
1: Dobrze, proszę się bardzo dobrze wsłuchać, bo nie wiem, jak dobrze będzie to słychać. O! Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co takiego gryzie Mikołaj, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki od was. No weź jeszcze ugryź.
1: No mogę, bo mam usta pełne.
0: No to ja. Z pełną buzią nie można mówić, więc puszczę
1: dżingiel. To jest problem, prawda?

0: Swedish House Mafia, ale kiedy Happiness is so sad we Freak Fightie. Bawimy się w Daj Gryza, czyli myjemy, wy zgadujecie. Taki trochę nam się zrobił ASMR, posłuchajcie. Jeszcze raz. To gryźliśmy dzisiaj.
1: Nieźle chrupie, faktycznie. Dlatego się nie dziwię, że ktoś zaproponował marchewkę. Podobny dźwięk, ale nie, to nie to, to nie to. Było też ciastko, były faworki, była brzoskwinia.
0: Ale to nie to. Magda wie, co to takiego.
2: Może być chleb waza albo te suchary takie chlebowe.
1: Sucharki, ding, ding, ding, nasze ulubione.
0: Brawo! Daj Gryza!
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
22: Citroen.
23: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Piano, Eric Prydz w Meloradiu. A czy kojarzymy taki girls band jak Pussycat Dolls?
1: Oho, ale teraz throwback tutaj wszedł.
0: Aha, Nicole Scherzinger występowała w Polandzie i uznała, że ma wielką ochotę na pierogi, kogo odwiedziła. Masz dwa strzały.
1: Magdę Gessler.
0: Brawo, brawo.
1: Brawo. Ale jak to tak do Magdy? To co ta Nicole? Książula nie ogląda? No nie wie, że tam się nie chodzi?
0: Znaczy, poczekaj, no.
1: No zależy gdzie, nie? Zależy gdzie.
0: Ale tutaj chyba faktycznie się nie chodzi.
1: No trudno, no musi sobie... To wyślimy jej linka po prostu.
0: Do Książula?
1: No, niech sobie tam poobczaja, gdzie warto.

0: Słuchajcie, szok i niedowierzanie.
1: Jak
0: nie
1: to?
0: Wiedziałam, że piłkarze potrafią czytać.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, Mikołaj popatrzył.
0: No tak.
1: Znaczy, no, no tak. No.
2: No tak. No to ja już nie komentuję. W newsach będzie o pewnym piłkarzu, który dostał nagrodę od bibliotekarzy.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Talk to you, another. Wiesz, uśmiecham się, bo no, przyszło mi do głowy paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć z tym problem.
0: Widzisz, a ten numer punktualnie o 17:00.

96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinceja.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.

0: na Mazurach.
1: Ewa Cecuda. Czy chcesz spróbować swoich sił na scenie? Taką możliwość daje Morąski Dom Kultury, który organizuje przegląd teatralny Scena bez granic. Do wspólnej zabawy mogą się zgłaszać amatorskie grupy teatralne oraz solowi artyści. Forma twórczości scenicznej także jest dowolna. Może to być i kabaret, i teatr poezji. Do końca września możecie zgłaszać swój udział, a sam przegląd wystartuje 27 października. Możecie też pośpiewać, ale uwaga, pieśni patriotyczne. Jeśli dobrze się czujecie w takim repertuarze, a Czerwone Maki na Monte Cassino znacie na pamięć, to zgłoście się na 16. Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Szlakiem Niepodległości. To w Morąskim Domu Kultury. Na zgłoszenia macie czas do 7 października. Trzymam kciuki.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej oznaczałaby całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu Przewoźnika.
4: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
3: Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland, doceniony przez norweskich bibliotekarzy, dostał nagrodę, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece.
5: No wow.
2: Czyli jej nie przeczytał.
5: Po prostu podarował. A w tej godzinie przyda się umiejętność czytania i pisania, bo mamy do was pytanie.
2: Zapraszamy już teraz na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
5: Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu, Talk to You, tak wchodzimy w godzinę 17.

0: In my mind w Melo Radio. Jak codziennie o tej godzinie my wam zadajemy pytanie i czekamy na wasze cudowne odpowiedzi, których udzielacie na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. A dzisiejsze pytanie brzmi:
1: co mówimy u lekarza na literę B? B jak Barbara.
0: Bardzo potrzebuję zwolnienia lekarskiego.
1: To często możemy powiedzieć u lekarza. Możemy powiedzieć: bierz pan tę kopertę, no bierz.
0: Ej, Mikołaj, nie zdradzaj naszych taktyk.
1: Ja chcę być przed wszystkimi innymi w kolejce.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Czekamy na wiadomości od was.

0: Bob, Son Clair, Rock This Party. Dziękujemy naszemu szefowi muzycznemu, że wstawił ten numer. Ja go bardzo lubię.
1: I dziękujemy też Bobu Sinclairu.
0: Dzięki. Tymczasem sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki, ale nie poddajemy się. Dalej wysyłajcie na WhatsAppie Meloradio odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak jest. To zaczynamy od głosówki czy od tekstówek? Proszę zadecydować, pani doktor.
0: Aha, no to może Wojtuś, czyli głosówka.
2: Można też powiedzieć, w sumie nie powiedzieć, tylko zapytać. Będzie bolało?
0: Zawsze boli.
1: Ja tak u dentysty zawsze pytam. I on zawsze mówi, że nie. I zawsze boli.
0: Dlatego nie ufajcie lekarzom.
1: Krzysztof napisał takie pytanie, które chyba każdy Polak zadał kiedyś lekarzowi. Będę mógł pić?
0: Soczek? Zawsze same witaminy.
1: Wiesz, bo na przykład migdałki mogą wyciąć. Albo dentysta właśnie może robić znieczulenie. Oczywiście, że tak. Wiktoria napisała, badamy się, biedni wychodzimy.
0: To jest prawda. Ale są też kolejki do lekarzy na 100 lat.
1: Ola napisała też, bardzo proszę, tylko nie w szczepionkę. To też tak można w szkole powiedzieć.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. Wolelibyśmy głosówki, nie będziemy kłamać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Co mówimy u lekarza na literkę B?

0: Cieszymy się, że was tak porwał nasz dzisiejszy temat. Co mówimy u lekarza na literę B? Może Janusz najpierw.
1: Janusz napisał, brałbym te leki, co pani przepisała.
0: Janusz, jakie ty musisz mieć branie, naprawdę.
1: Jest też Kuba, który napisał, badania w tym roku na NFZ jeszcze możliwe? Nie. I na przyszły rok też nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.

0: Kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: A my sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dzisiaj przyszło tyle głosówek, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że taka wizyta u lekarza to jest właśnie rzecz, która nas wszystkich łączy.
0: To prawda. To sprawdzamy, Katarzyna.
2: Najczęściej u lekarza mówimy, boli mnie brzuch.
0: To jest w ogóle paluszek i brzuszek?
1: Nie. To tak, paluszek i główka.
0: A, blisko.
1: A może też być brzuszek i główka, to szkolna wymówka, nie?
0: A według Rafała, co mówimy na literkę B?
3: Na literę B u lekarza mówi się, Boże,
1: jak drogo! A nie, to ja tak sobie w myślach chciałem dokończyć.
0: Grzesiu?
4: Będzie L4?
1: No chyba po to najczęściej przychodzimy jednak, nie oszukujmy się.
0: Paweł.
5: U lekarza 3B. Bardzo będzie bolało?
1: Zwłaszcza w portfel.
0: Mhm, Iza?
6: Cześć, to Iza. Na literę B, co mówimy u lekarza? Boli brzuch, bobasa.
0: Ojojojoj. A jeszcze Agę mamy.
7: Boli!
0: Ojej! I mnie aż boli wewnętrznie, jak słyszę.
1: Mhm. To tak na sorze trochę bardziej chyba.
0: Dlaczego?
1: No bo jak boli, to trzeba szybko działać. A to nie na sorze w takim razie, przepraszam. Tam się czeka.
0: I to ile?

0: Music Sounds, Fastboy, Oluś tu też jest.
1: Jestem i też wydaję dźwięki. Lepsze niż wczoraj, bo już mam mniejszy katar.
0: Az, wydaj dźwięk. Brawo. O.
2: A już o 18:00 zagramy...
1: Daj mi Sad Girls. Bibi Rexa. A ja Bibi Rexa wąchałem. Ma ładne perfumy. Bo była na Tomorrowland, tak? Dała mi buziaka. Ja sobie to zapiszę do końca życia już w pamięci. Tak. Daj buzi. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwo, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
15: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
16: W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym w Polskę, powiedział w Sejmie premier i zaznaczył, że chodzi o najbliższe miesiące. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają, a awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do Katowic. Spotka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy, mówi organizator Łukasz Piechaczek.
17: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek.
16: Będą też premiery gier.

0: idę w Melo.
1: No trochę jakbyśmy już mieli ten weekend, ale nie do końca, co nie? Choć lepszy czwartkowy niż na przykład poniedziałkowy wieczór. Razem podkręcamy tempo do weekendu, no i idziemy w Melo. Dużo się tego wieczora wydarzy, więc fajnie, że jesteśmy razem. A muzycznie też petarda.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Another Day in Paradise, Remedy, Manuel, to za moment. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Josh Baker i Poppy Bascom to My Place w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. Weekend się zbliża, a co w trakcie niego warto obejrzeć? O tym za chwilę pogadamy z naszą Ulą Harciarek.

0: Bull of Mellow, The Magic Symphony. No to zmieniamy lekko klimat. A jak to robimy, to oznacza to jedno. Ula Harciarek jest w studiu będziemy sobie gadać o tym, co warto obejrzeć w weekend. Ula.
1: No właśnie, czy warto, to sprawdzimy.
0: Okej, okay, no bo dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy
1: tak,
0: do tematu.
1: Tak, trochę inaczej. Sprawdzimy, które seriale zdobyły najwięcej nagród Emmy. To bardzo świeża sprawa. No i sprawdzimy, czy warto oglądać. Zwycięzcą okazała się Wdowia Zatoka. To powieść o nawiedzonej wyspie. No i zgarnęła 14 statuetek, w tym za najlepszą produkcję komediową. No i ja przyznam, że nie jestem przekonana, bo mnie ten serial ani nie rozbawił, ani nie przestraszył.
0: A może to ma być właśnie taki serial, wiesz, który ma mieć miliard emocji, ty nie możesz się zdecydować.
1: No nie wiem, jakoś tak byłam zdecydowana, że trochę się
0: nudziłam. Okej, ale jest taki serial, który dostał aż 7 statuetek.
1: Tak, i to jest The Pitt, to opowieść o pracy pogotowia i nasz szef, Krystian.
0: O, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Bardzo ten serial polecał.
0: I to zupełnym przypadkiem, dlatego o nim mówimy.
1: Zupełnie. Ja nie oglądałam, ale chyba się przekonam.
0: No, możemy sprawdzić, czy nasz szef ma dobry gust. No, tak. To może coś kinowego teraz?
1: Dobra, to coś w kinie, na przykład film Resident Evil, który
0: jutro tu pozdrawiamy naszego Adriana, bo on jest fanem.
1: No właśnie, kto zna gry, ten wie. I z tego, co wiem, Adrian i Mikołaj polecają ten film.
0: Bardzo
1: i chyba
0: mocno.
1: Iga też.
0: No. Macie polecajkę od trójki, jak się nie sprawdzi, to wiecie, do kogo uderzać.

Where the Way of Mela. To nowość na naszej playliście Gryfini i Przyjaciele, 29 minut po 18. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Na meloradio.pl następne notowanie już jutro po 18. No i będę miał gościa. Tym bardziej warto, żebyście byli, bo ogłosimy coś, oj, naprawdę mocnego.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Po reklamie.

Acapulco. To Jason Derulo w Melo Radio. Sprawdziłem, w Acapulco teraz są 32 stopnie. Już ich nie lubię. Za to na Wyspach Brytyjskich stopni 19. Lepiej. No a tam, konkretniej w Londynie, zagra dziś Lech Poznań. To w ramach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wczoraj została pokonana przez grecki Olympiakos w tych samych rozgrywkach. Dziś, no chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie. No ale w końcu Poznań. Miasto doznań. No miejmy nadzieję, że tylko te pozytywne będą tego wieczora. Start tego meczu o 21:00. A teraz nowość na playliście Meloradia. Duke Dumont i Ain't No Game.

mieszkanie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ja też lato mam cały czas w głowie. Tak samo jak takie letnie numery jak ten JJ Steel, I Got Summer On My Mind. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Mela Radia, 19 już za moment wybije. A to oznacza, że mamy dla was jeszcze dużo więcej takiego letniego grania. W końcu lato jeszcze w kalendarzach jest, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Webauza i Magnetic. A to zdecydowanie jeden z hitów tegorocznej wiosny i tegorocznego lata. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
8: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach, w którą wchodzimy naprawdę mocno. Heaven is a place on earth, za moment, czyli WNW, a na początek coś dla tych, którym no ten czwartek może nie wyszedł. Spokojnie, jest już wieczór, nie ma się co denerwować, Webauza i Magnetic, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

Alok i Jennifer Lopez. U nich wszystko dobrze, u was mam nadzieję, że też. Everything's fine. Tak podkręcamy tempo. 19:09 aktualnie na zegarach. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę komuś coś zawibruje. Telefon w sensie.

0: ci oddać.
1: Też bym nie umiał. Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Tak, podkręcamy tempo, 17 minut po 19.
2: Szybka kasa. Od Meloradia.
1: No i teraz bardzo ważna będzie literka P, P jak pieniądze, P jak Paulina, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo dzwonimy do niej, no i czekamy maksymalnie 5 sygnałów na to, żeby odebrała. A to się chyba wydarzyło.
3: Halo?
1: Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
3: A, cześć.
1: No cześć Paulina, humoryk chyba dopisuje, co? Z tego co słyszę.
3: No oczywiście, jak zadzwoniliście, to pewnie.
1: Słuchaj, cieszę się, nie wszyscy tak reagują na to, jak ja dzwonię, więc cieszę się, że ty jesteś z tych, które się cieszą. Słuchaj Paula, 200, gdyby trafiły na twoje konto, to powiedz, na co by się wydała.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
1: Okej.
3: Okay. Żeby się ucieszył.
1: Czyli to nie wasz pierwszy raz by był?
3: Nie.
1: Okej, okay. A kto wygrał poprzednim razem?
3: No niestety mąż. I bardzo bym chciała się zrewanżować.
1: A czyli ty masz w planie teraz wygrać?
3: No oczywiście.
1: A ty się nie boisz, że jego męskie ego to trochę podrapie, jak w go-kartach ty wygrasz?
3: A ja myślę, że mu to nie zaszkodzi.
1: Paula, słuchaj, jak tak będziesz wchodziła w zakręt, to jaki dźwięk wtedy będzie? To, udaj mi proszę ten dźwięk, jak będziesz wchodziła w zakręt. Petarda, słuchaj, ja jako człowiek od zakrętów wprawiony, ja jestem wiecznie w zakręcie życiowym, finansowym, ja ci to zaliczam. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Szybka kasa. Od Meloradia.

0: Say Something. To zupełna nowość na playliście Meloradia. Sony Fodera i Becky Hill, oni za nami, a już jutro piątek, piąteczek, piątunia. No i całą masę nowości będziemy grać wam na antenie Meloradia, no bo oczywiście najlepszy drop nowych hitów macie u nas. 28 minut po 19, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze, gdzie można dostać pieniądze za czytanie książek.
1: Autopromocja.
2: Bocian! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Cynical to The Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tam można dostać hajs za czytanie książek. To w Singapurze. No słuchajcie, podobno władze wprowadzają program, który polega na tym, że nawet za 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które potem można wymienić na taką prawdziwą gotówkę. No a to ma pomóc z nadmiernym używaniem social mediów właśnie w Singapurze. No i spowodować, że telefon wymienimy właśnie na papierową książkę. No i fajnie. Szkoda tylko, że na przykład u nas nie wpadli na ten pomysł w czasach, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No może wtedy byśmy wszyscy przeczytali lektury. Z większym zaangażowaniem. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Jedno z naszych nowości na Playce.

0: Klasyk. Gramy wam jeszcze przed 20. Ona za moment wybije i będzie dużo więcej takich fajnych sztosów.
1: A już o 20 zagramy.
0: Alan Walker i Eva Max. Będzie Fate. Ten numer punktualnie o 20 wbija na antenę Meloradia. Kiedy inni będą

0: Μέλο Ράδιο. Η Βενταγιό. Να το τίσκο χτες.
1: Potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,6

0: idę w Melo.
1: Półtorej minuty nam jeszcze do 20 zostało, ale to nieważne, my już gramy, bo tak fajnie macie z Meloradiem. Nawet na pełną nie musicie czekać, a my już lecimy z muzyką. A zaczynamy tę godzinę od naprawdę bardzo, bardzo mocnych duetów. Kygo i Max Macnown, oni za moment będą Rudimental i Ella R, a na sam początek Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No i my też jesteśmy super duetem, ja i wy w sensie. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: Radio Mazury.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej. To Fuka i Liwka w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i tak też chyba non-stop mówią nasze psiaki. Drapanie? Chcę więcej. Jedzenie? Chcę więcej. Przysmaki? No chcę więcej, no. I tak więcej też leci z naszego portfela. A na co na nasze psy wydajemy najwięcej pieniędzy? Słuchajcie, sprawdziłem to, powstały takie badania. W top 5 są tak. Kosmetyki, akcesoria na spacer, zabawki, przysmaki, no i karma, jedzonka. No i tak hajs leci, no ale umówmy się, wystarczy, że nasz piesek raz się obok położy, uśmiechnie, ogonkiem zamerda i to wszystko jakoś magicznie się zwraca, co nie? Ale klasyk, Global DJs i The Sound of San Francisco, taki numer wam serwuje.

0: Drench, czyli Indiana. Feed from Desire w Mela, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie czekamy na piątek, my przez cały tydzień szukamy dla was fantastycznych nowości. No macie czasem tak, że chcielibyście się przenieść do czasów przedszkola, szkoły. No wiecie, wtedy kiedy nic się nie musiało, a największym problemem to był na przykład, nie wiem, no sprawdzian z matmy. Jak się dostało z niego jedynkę, to był szlaban, no i tym się przejmowaliśmy. No to ja trochę was do tych czasów przeniosę, bo będziemy uczyć się samogłosek. A-E-I-O-U. Tak się nazywa nowość, za którą stoi Oliver Heldens, no i jego przyjaciele, i jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocno wciągająca. Nie wierzycie? Przekonajcie się, nówka sztuka to Olivera Heldensa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

Plastic is fantastic. Ulubiony numer tych, którzy oddają butelki kaucyjne. To Aqua i Tiesto. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 21. Za chwilę zupełna nowość od Topika. Będzie Lucky Ones. Fajnie, że ten wieczór spędzamy razem. Pychu z tej strony. Siemano. Wpadł w ręce policji przez własne wesele. Jeden z naszych rodaków, jak czytam, był poszukiwany dwoma listami gończymi. Chował się w Holandii przez prawie 3 lata, no ale wypadł mu termin własnego ślubu. No i stwierdził, że co jak co, ale akurat na to warto wrócić. Nawet wynajął dla siebie firmę ochroniarską, żeby on sam czuł się bezpieczniej. No ale chwilę przed ceremonią spotkał się ze swoim kuzynem. Umówił się po to, żeby panowie wznieśli sobie toast. No i tak wznieśli, że wpadł w ręce policjantów. Bo jak tylko ich po drodze zauważył, to zaczął przed nimi uciekać. No ale co jak co, chciał mieć coś na ręku? To ma. Może nie pierścionek, ale kajdanki. Może też ze srebra.

0: No i po co ten piach tak sypać?
1: Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć.
0: No ale ja też bez zaskoczenia zagram wam bardzo fajnie po 21. Sorry, Natalia.
2: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ale czasem takie przewidywalne rzeczy są dobrze, bo dobre, no bo wiecie, że Melo Radio zawsze zagra wam najlepiej. Ten numer już punktualnie o 21, czyli za moment.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Slágere FM. Idę w melo.
1: 21 już wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce, a w tej godzinie zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy, no a za to wchodzenie do głowy będę miał dla was coś, co wejdzie na wasze nogi, czyli skiety Meloradia, ale wcześniej gramy i Layoaks Breaking Dishes to na sam początek. No to co, lecimy? Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Arlon Hofstadt, i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a już za moment zagramy w naszą zabawę O czym myśli pychu. Zasady proste jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś mam w głowie wydarzenie. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć tak w zasadzie to nie musi. Jest ono robione z konkretnej okazji. I zdarza się ono dosyć rzadko. 321-321-777. Za chwilę ten numer wam się przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli pychu. A już teraz Armin Schulz i Francesco Yates. To Sugar w Melo Radio. Trochę słodyczy nam nie zaszkodzi, nie?

0: To jest niedowiary, że ten chłop ma 21 lat. Zaledwie. Już nam ugotował Rumors, tym razem ma dla nas numer Heaven i też świetnie on siada. Thomas Gray w Meloradiu, 21:16, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli?
0: No nie zapomniałem o naszej ulubionej wieczornej zabawie. O czym myśli Pychu? Zasady proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Jeszcze raz powtórzę numer 321-321-777. Już możecie próbować się dodzwonić do mnie prosto na antenę. Robicie to zazwyczaj totalnie za friskie. Te meloradia są do zgarnięcia. A słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć nie musi tak czysto teoretycznie. No i jest ono zrobione z konkretnej okazji. I zdarza się to wydarzenie dość rzadko. No nie jest tak, że co chwilę takie wydarzenie wyprawiamy. 321-321-777 to jest ten numer, żebyście dzwonili, no i próbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No i widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, jest to Marcin.
0: No cześć Marcin, to o czym myśli Pychu?
2: Impreza urodzinowa?
0: Nie, ale dobry strzał. No, chociaż są też tacy, którzy uważają, że urodziny masz raz w roku, ale można je wyprawiać co weekend. No to czekam na dalsze wasze propozycje. Impreza urodzinowa to nie jest, ale jesteśmy w takim w miarę dobrym kierunku. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
3: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Karol.
0: No cześć, Karol, to o czym myśli Pychu?
3: Może ślub, wesele.
0: A, nie o to chodzi. No i dobrze, że tak często się nie odbywa, no bo byśmy musieli nie wiadomo ile w koperty wkładać. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Mateusz.
0: No cześć, Mati. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: Parapetówka.
0: O, skubany! A ty lubisz sobie na taką parapetówkę pójść?
4: No, oczywiście, że tak.
0: A, najlepiej jak się wyprawię, to się jeszcze jakieś gadżety do domu dostanie. Słuchaj, stary, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie, no i mam też nadzieję, że na parapetówkę, jak będziesz robił, to nas zaprosisz.
4: No, oczywiście, że tak, obowiązkowo.
1: O czym myśli Pychu?

ale i kocham ten hit. David Guetta i Sia to Beautiful People. 28 minut nam do 22 zostało, a w Lidze Europy trwa walka Lecha Poznanie z Crystal Palace. Choć ta walka jest naprawdę trudna, no bo mamy 31 minutę meczu, no i drużyna z Premier League już prowadzi 2-0. No miejmy nadzieję, że większym pogromem to się nie skończy, ale trzymamy też kciuki, że być może jakiś tam piłkarski cud się wydarzy i inne piłkarze kolejorza jeszcze ten wynik odwrócą, jeszcze coś zrobią, jakoś zaatakują, zaskoczą to Crystal Palace. No i będziemy mogli się cieszyć chociażby z jednego gola, albo z remisu. To już by w ogóle było super. A teraz będziemy się cieszyć z nówki sztuki od Losta Frequencisa, no bo ten gość zaskakuje. No i z każdym kolejnym numerem prezentuje nam coś innego. Tym razem to kolejna jego nowa twarz. Lost Frequencies i Mari Froze. To Paraíso. No i trzymamy kciuki za Lecha Poznań.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Taki klasyk od Cheryl w Melo. 16 minut, tyle zostało nam do 22. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście ze mną, no i że razem spędzamy ten wieczór, a już pod koniec miesiąca, 28 września, w poniedziałek, odbędzie się tegoroczna gala MTV VMA, no i ona, to umówmy się, zawsze budzi masę emocji, no i tym razem mocno gotuje się już na ponad tydzień przed, no bo okazuje się, że na tę galę po 23 latach, pierwszy raz od 2003 roku, wróci Madonna, no i wystąpi z materiałem ze swojej najnowszej płyty Confessions 2, no i umówmy się, to musi być naprawdę mocne show. No zresztą ona to, jak nie mundial, to MTV VMA, no byle gdzie to nie chodzi, umówmy się. Czekamy na to, a teraz gramy. Fastboy i Music Sounds, to już teraz, za chwilę, ale klasyczka wam przypomnę, będzie Blond i I Loved You.

pachnie jeszcze nowością ten numer. Jel Curry, Hannah Bolejne, to Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten kawałek i pamiętajcie, że możecie na niego głosować w naszej 30 Meloradia. Robicie to na meloradio.pl, a kolejna lista hitów już jutro po 18, więc mało tego czasu na głosowanie. Ale bądźcie na niej, bo będę miał mega gościa, który razem ze mną ogłosi też coś bardzo, bardzo mocnego. To już jutro po 18.

0: Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: 89.4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Melo Radio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.